Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Witamy wszystkich słuchaczy zakręconych, tak jak naleśnik poranny, tak jak też poranni prowadzący. To my, zakręceni, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00.
1: No to jeszcze rzućmy okiem na kalendarz. Tutaj 9 czerwca i to jest wtorek. A skoro 6:00, to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Kapituła Orła Białego przedstawiła stanowisko. Teraz ruch w sprawie odznaczenia dla prezydenta Ukrainy należy do Karola Nawrockiego. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. Maja Chwalińska już w kraju. Na lotnisku witały ją tłumy kibiców. W odpowiednim czasie prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Baluka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
2: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Zapowiedziała współpracę z mieszkańcami Krakowa i Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się m.in. kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, mówiła wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andriejewy.
5: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
2: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki sukcesom w Paryżu otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Prace drogowe w Szklarskiej Porębie to możliwe utrudnienia, ale później komfort jazdy będzie o wiele lepszy. Mowa chociażby o remoncie Bronka Czecha od krzyżówki z Okrzei do przepustu na potoku Bednarz. To największy zakres robót, obejmuje około 900 metrów kwadratowych nawierzchni. Warto zatem poczekać na finał pracy, a o poranku ruch jeszcze niewielki.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 20 stopni zobaczymy w najcieplejszej części dnia na termometrach w Jeleniej Górze. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 11. Po pogodnym poranku synoptycy prognozują przelotny deszcz w Jeleniej Górze i w regionie karkonoskim. Ciśnienie powoli rośnie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany. Deszczowo zdaniem synoptyków będzie też jutro, to zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy ze środy na czwartek. A jutro 17 stopni w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6:00 umieścimy kaczora Donalda w Parku Jurajskim i postaramy się policzyć wszystkich obudzonych Polaków. Polacy, wstawać, to nie są ćwiczenia.
3: Po 6:00 też powspominamy najdziwniejsze prace dorywcze z młodości. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Zanim do pracy tej etatowej się wybierzemy, to robimy głośniej, słuchamy i się szeroko uśmiechamy. All or Nothing, Cher, 4 po 6:00.

0: Perfect Love, Lutrysia McNeil budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, we wtorkowy poranek. Dzisiaj mamy 9 dzień czerwca i o tej jakże wczesnej porze o 6.10 sprawdzamy, co ciekawego w kalendarzu.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela. 92. urodziny obchodzi natomiast Kaczor Donald. Z kolei 33 lata temu odbyła się premiera kinowego hitu Park Jurajski.
2: No i to jest ten film, który opowiada o tym, jak to ludzie
3: rzucali kamieniami w tego dinozaura.
4: Tak. A wy jak się macie we wtorkowy poranek? Rzucacie już czymś? Jak ten dinozaur uderzony kamieniem się czujecie? Czy jest nieco lepiej? 22 4 4 3 0. Zaczynamy apel poranny. Czekamy na wasze głosy. To dzwońcie 22 4 4 3 0. My w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy The Police, Message in the Bottle. To jest wiadomość w butelce. Ups.

0: potrafił złote przeboje na dzień dobry. Michael Jackson i jego Smooth Criminal. No właśnie, jedni na śniadanie wciągają Smooth i inni preferują Smooth Criminal. To tacy więksi twardziele. Tak was właśnie budzimy we wtorkowy poranek, 19 minut po 6.
1: A jak ktoś zaspał, to będzie jak Lopez. Szybki Lopez, szybciutko. Skarpetki, buty i do roboty. A Jennifer Lopez będzie już za kilka minut przegrywać tym, którzy wybiegają, żeby zdążyć na autobus albo tramwaj. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Złote przeboje na dzień dobry. Earth, Wind and Fire. September, poniedziałek za nami. Budzimy wtorek z uśmiechem, z werwą, z nowymi rezerwami sił witalnych. A teraz sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy jesteście obudzeni, czy może jednak zakręceni, jak naleśniki poranne. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzień dobry, bo nie śpimy. Pozdrawiam. Ja już pranie wstawiłam, naleśniki klepię, no i przy okazji kawkę piję. Smacznego, do usłyszenia.
2: No a gdyby ktoś nie mógł się dobudzić, to też może się poklepać
3: po pyzach. Tak, po policiach. A wszyscy czekamy na klepanie z schabowych, bo to będzie oznaczało weekend, kochani. Ojej, jakie to było przyjemne. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry idziemy w tango z budką suflera. 2 minuty po 6:30.

0: 67-letnia Madonna w gorsecie i w różowych pantalonach wywijała ostatnio na Times Square. Tak wywijała, że fani aż się martwili, że wyskoczy za balustradę. No widzicie, sami widzicie, sami słyszycie. Ciągle płynie w nas gorąca krew.
1: No nie. Tak jest, tak jest. Już za chwilę sprawdzimy, jak tam drogi do roboty wyglądają o tej porze. Czy gorąca krew nas zaleje, jak staniemy w korkach, czy też nie. A potem pojawi się John Parr i jego Ognie Świętego Elma. Znowu będzie gorąco.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Godziny szczytu dopiero w regionie karkonoskim przed nami, a remont i przebudowa zapory w Pilchowicach to ważne wydarzenie dla kierowców. Około 2 lat korzystać będą z objazdu. Na drugą stronę można dostać się przez pokrzywnik. Droga jest częścią placu budowy. Warto zatem od razu zaplanować sobie trasę do celu.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kąciku mamy temat. Raz na jakiś czas bierze nas na wspomnienia, tak zwane wspominki. No a dzisiaj, skoro już mamy sezon na truskawki, maliny i czereśnie, to może powspominamy najdziwniejsze, najciekawsze prace dorywcze z młodości. Ja zbierałem wszystkie wymienione, a do tego jeszcze jabłka.
2: nic dziwnego. Ja pracowałam w cukierni.
3: Ja na przykład zbierałem aronię, ale trzymałem też kiedyś na bankiecie tacę z szampanem.
4: Ja, słuchajcie, sprzedawałem kiełbasy pod Pałacem Kultury w Warszawie.
1: Legalnie?
4: Legalnie. A państwo słuchacze, kochani, powspominajmy najbardziej nietypowe prace, za które zarabialiśmy pierwsze pieniądze. 22 44 30. To jest numer do nas i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Tak, czekamy, zapraszamy za wspomnienia, które nas najbardziej urzekną. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. Co to była za praca, ta pierwsza praca? 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: to jako poranku, chciałem powiedzieć, no Tango Dinero, taki tytuł jest tego przeboju Rigera w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty 7 z samego rana. Uwaga, mili państwo, dobrze usłyszeć takie wiadomości.
1: Zwłaszcza jak musimy zatankować samochód. No. Dzisiaj na stacjach trochę taniej, a więcej szczegółów już za moment w wiadomościach o 7.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
3: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
3: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Mamy godzinę 7, a w kalendarzu jest 9 czerwca i to jest wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Brańska.
1: Śmiertelny wypadek między Zielonką a Ząbkami. Kierowca usłyszał zarzuty. Niższe ceny na stacjach, benzyna poniżej 6 zł za litr. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, a diesla 6,45 zł. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostali wezwani do osobistego stawienia się przed węgierskim urzędem do spraw azylu. Politycy mają złożyć wyjaśnienia w sprawie przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą mogą je uchylić.
12: Wystąpię z oficjalnym pismem do instytucji, w skrócie ICE, która jest znana w opinii publicznej, która deportuje osoby, które mają konflikt z prawem, bądź też nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości za czasów rządów PiSu i jego byłemu zastępcy prokuratura krajowa chce postawić zarzuty związane z nieprawidłowościami w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 300 osób wzięło udział w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
13: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
1: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
14: Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Jak powiedziała na lotnisku, priorytety to wyspać się i dobrze zjeść. Następnym przystankiem Maji Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Teraz piłka nożna i mecze towarzyskie przed ruszającym w czwartek mundialem. Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1, Francja pokonała Irlandię Północną 3-1, a w meczu Peru-Hiszpania padł wynik 1-3.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Do połowy czerwca firmy mogą składać oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 na Rondo to w Kowarach. Inwestycja obejmuje przebudowę wraz z budową i modernizacją niezbędnej infrastruktury, w tym oczywiście dróg, chodników czy oświetlenia.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: W ciągu dnia pogoda w regionie karkonoskim, jak i w samej Jeleniej Górze będzie się zmieniać. Synoptycy prognozują opady deszczu i rosnące powoli ciśnienie, co może przełożyć się na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. Wiatr umiarkowany, deszczowo, zdaniem specjalistów będzie też jutro, to zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy ze środy na czwartek. A dziś w Jeleniej Górze maksymalnie 20 stopni w najcieplejszej części dnia, w nocy nie mniej niż 11.
0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Po siódmej pojawi się u nas turystyka dla... przemęczonych.
3: Ojej, po siódmej też zaprosimy was na przedostatnie, przed wakacjami spotkanie z AI, czyli krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje. A teraz wystąpi ona z krawędzi basenu, Sabrina Boyce. 5 po siódmej.

0: James. Hej, Brown w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a ten dzień to wtorek, 11 minut po godzinie 7. W porannym programie teraz mamy coś dla nas, ludzi niewyspanych, którym od poniedziałku do czwartku niestety nic się nie chce.
1: Turystyka dla przemęczonych. To jest najnowszy wakacyjny trend. No, to jest wyjazd w miejsce, w którym jest cicho i spokojnie, można się dobrze wyspać. Tak, właśnie. No i dookoła jest natura, za to nie ma ludzi.
2: No ja mam taką ulubioną miejscówkę, mam wystawa pejzażystów w Muzeum Narodowym.
1: Nie ma ludzi.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz będzie Tokio, ale wersja też dla przemęczonych, gdyż tylko w piosence, proszę Państwa, Various Wangs.

0: Time Lover i Stevie Wonder w radiu Złote Przyboje. Na dzień dobry, pan Stevie w swojej karierze zdobył ponad 20 statuetek Grammy. Nie umieszając panu Wonderowi, chcieliśmy powiedzieć, że nam się już w tym tygodniu druga statuetka należy, bo jest wtorek i po raz drugi udało nam się wstać. 18 minut po godzinie 7 budzimy się z radiem Złote Przyboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę coś dla tych 40 milionów Polaków wybierających się na wakacje w Chorwacji, zacykając cykady cykady na cykladach. Zagramy, bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Karimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Jak w każdy wtorek chcemy Was zaprosić na kolejny comiesięczny, ale już ostatni przed wakacjami, przegląd AI-owych trendów, no bo od kiedy człowiek wymyślił sztuczną inteligencję, pół internetu jest zasypane wręcz filmikami wygenerowanymi sztucznie.
2: Tak, a jakie trendy rządzą w ostatnich dniach i tygodniach? Zapraszamy na naszą subiektywną listę przebojów. Będziecie mogli sprawdzić, czy podobne rzeczy pokazują się Wam na Facebooku, na Instagramie czy TikToku.
3: Na miejscu piątym nasz ulubieniec Donald Trump w animowanej wersji Gry o Tron.
4: I won the Game of Thrones. And I'm now on the, what used to be called the Iron Throne, but now it's the Golden Throne.
1: Marzy mu się żelazny tron. Na miejscu czwartym nowa dyscyplina sportowa, jeszcze nie olimpijska. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Zjazd, uwaga, zjazd w wózku zakupowym z dachu domu.
2: Oj, na miejscu trzecim koty zakłócające mir domowy, grając na różnych instrumentach.
5: Hey, stop that! It's midnight! Hand over the banjo!
1: Na drugim Conor McGregor, czyli wojownik z UFC, UFC, jak to się mówi, ścigający się zakupowym samochodzikiem w poważnych wyścigach.
6: McGregor slicing through the field in that tiny machine.
7: McGregor wins it. The tiny car takes first place. This is insane.
2: No i na miejscu pierwszym nasze fantazje senne, czyli w tygodniu, w którym zaczyna się mundial, wygenerowana przez AI reprezentacja Polski unosząca puchar mundialu.
8: Niech mnie ktoś uszczypnie! Czy to się dzieje naprawdę? Proszę Państwa, Polska zostaje mistrzem świata!
1: Kibicu, wstawaj! Zaspałeś na mundial. Krótkie zwoje w każdy wtorek, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Troje francuskich muzyków pojechało do Kanady, pojechało do Ottawy i tak im się spodobało, że stworzyli duet, który nazywa się Ottawan, a grają i śpiewają disco, gdyż disco jest dobre na wszystko, zwłaszcza na pobudkę we wtorek, 9 czerwca. Kłaniamy się nisko, witamy tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, za 22 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, za chwilę zaśpiewa ulubiona piosenkarka wszystkich posiadaczy pick-upów, sami sprawdźcie, o kim mowa, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, to się dowiemy, czy przynajmniej się uda na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: O poranku nie brakuje już samochodów na najpopularniejszych jeleniogórskich skrzyżowaniach. Zakończył się remont Bobrowej w Piastowie. Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Przez lata droga była w bardzo złym stanie technicznym, a w ramach prac zyskała nową, równą nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort, ale i bezpieczeństwo.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
19: Let's go, girls.

0: temat. Dzwońcie.
1: W związku z sezonem na truskawki i na czereśnie temat mamy dzisiaj taki, że wspominamy najdziwniejsze prace dorywcze z młodości. Co to była za praca? To może być nawet sadzenie lasu. Ta pierwsza praca. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Miałem 16 lat, mama wysłała do pracy jako pomocnik, kosiłem przydrożne rowy.
3: Pracowałam jako pracodawca. Zatrudniałam koleżanki do plewienia grządek, jakie zleciła mi mama.
4: Jako młody chłopak jeździłem na koncerty jednego z lubelskich zespołów i sprzedawałem tam płyty i kasety.
5: Moja pierwsza praca to była w zakładzie fryzjerskim.
6: Mając 16 lat, poszedłem wraz z kolegami na rozładowywanie wagonów z węglem.
7: Ja zbierałam fasolkę.
8: Pomagałem przy budowie domu.
9: Pierwszą pracą była praca w kościele jako ministrant.
10: Ja byłem roznosicielem mleka.
11: Kiedyś pracowałam w instytucie badawczym i hodowałam gąsienice.
1: Wreszcie telefon aż rozgrzał do czerwoności. Prace, za które zarobiliście pierwsze pieniądze w życiu, 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za wspomnienie, które nas najbardziej urzeknie, obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

0: Z środek lat 80. Nie ma zysku kombi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jeśli właśnie o tej porze wychodzicie z domu, to ostrzegamy, ubierzcie się ciepło, gdyż te polskie upały bywają zdradliwe.
1: Upalnie, dzisiaj upalnie, ale też i burzowo. No. Te burze mogą być gwałtowne, są ostrzeżenia synoptyków. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.
13: 9 czerwca mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Upał i gwałtowne burze, alerty pogodowe dla większości kraju. Nowa opłata za zakupy z chińskich platform, zmiany już od 1 lipca. Królewskie powitanie Mai Chwalińskiej po sukcesie w Paryżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywać dziś od godziny 13 do 23. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr do 75 km na godzinę oraz grad. Jednocześnie w części centralnej i południowo-wschodniej Polski utrzymają się ostrzeżenia przed upałami. Temperatura może sięgnąć tutaj 30 stopni. Cła na paczki z chińskich portali tuż od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
15: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
14: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
16: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
14: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania Społecznej Agencji Najmu, a miałaby ona ruszyć od stycznia. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wczoraj wróciła do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open w Warszawie. Czekał na nią tłum kibiców.
17: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
18: Ucieszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
14: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
19: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
14: Teraz nasza tenisistka udaje się na zasłużony, ale krótki urlop, bo do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
20: O tej porze nie raz, nie dwa zdejmiemy nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych jeleniogórskich skrzyżowań. Utrudnienia w przemieszczaniu się mamy też na szlakach ze względu na prowadzone prace gospodarcze. Na szlaku niebieskim w okolicach Jagnięcego Jaru w Leśnictwie Orle mogą wystąpić uciążliwości. Mapkę można zobaczyć w mediach społecznościowych Szklarskiej Poręby.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: 20 stopni w najcieplejszej części dnia w Jeleniej Górze, w nocy nie mniej niż 11. Po pogodnym poranku synoptycy prognozują w mieście opady deszczu, podobnie w regionie. Ciśnienie powoli rośnie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany, deszczowo zdaniem synoptyków będzie też jutro. Wtedy termometry w Jeleniej Górze w ciągu dnia pokażą nie więcej niż 17 stopni, ale w nocy temperatura nie spadnie poniżej 10.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej pojawią się u nas rzeczy, które się filozofom nie śniły się. Na przykład pracownik, który pracuje i nie narzeka.
4: Niemożliwe. Będzie też Nobel w kolorze intensywnie pomarańczowym oraz złota kawa za pracę dorywczą. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut po ósmej gramy wam Hadawaya.

0: Adam Lewin, no i koledzy z zespołu Maroon 5, tworzący tło dla tego przystojniaka na wokalu. Jest 11 minut po godzinie 8, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. A teraz o tym, kochani, że trzeba się brać do roboty, bo zastąpią nas roboty.
1: Humanoidalne roboty przepracowały 200 godzin bez przerwy, przetwarzając w tym czasie prawie ćwierć miliona przesyłek doświadczając, słuchajcie, żadnej poważnej awarii sprzętu.
2: Ani marudzenia, ani narzekania, jak tak

Patrzymy, to normalnie robota pali się w rękach robota i już wiemy, co zapowiadała ta piosenka z PRL-u. Dla wszystkich Kowalskich, Wiśniewskich i Nowaków biorących się właśnie do roboty we wtorkowy poranek zaśpiewa teraz Kasia Kowalska i to będzie coś, zdecydowanie coś optymistycznego w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Złote Przeboje. Na dzień dobry wystąpił zespół, który wyznaje zasadę: kto rano wstaje, ten modnie chodzi ubrany, bo może przymierzyć luźne ciuchy innego członka zespołu, a był to zespół Bonnie M, 19 po 8.
1: Tak, i dlatego ten pan to zawsze bez koszulki, bo już nie wystarczało. A za kilka minut, kochani, ozłocimy kogoś z was. Wyślemy złotą kawę w nagrodę za pracę dorywczą. Pierwszą pracę z młodości. Taki mamy temat dzisiaj. Na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
7: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: Może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W związku z sezonem na truskawki i czereśnie dzisiaj wspominaliśmy najdziwniejsze, najciekawsze i te z nostalgią wspominane pierwsze prace dorywcze z młodości. Czas na podsumowanie.
2: Moja pierwsza praca to było robienie zakupów dla sąsiadki.
3: Moją pierwszą pracą to było sprzedawanie sałaty i czereśni.
4: Sprzedaż anten szerokopasmowych oraz kasety magnetofonowe.
5: Moja pierwsza praca to praca w barze nad morzem, polskim morzem.
6: Moją pierwszą pracą była praca na budowie.
7: Zbieranie siana dla szczęśliwych krówek.
8: Moją pierwszą pracą był łapacz much.
9: W liceum pojechałam pracować na Węgry do browaru i tam rozpakowywałam butelki.
10: Kiedyś pracowałam w instytucie badawczym i hodowałam gąsienice i chodziłam codziennie do lasu z sekatorem i siekierą i zrywałam liście dębu dla tych gąsienic, żeby je nakarmić.
1: Ojej, no złotą kawę porannego programu wysyłamy za to ostatnie wspomnienie, gdyż wypasanie gąsienic może nieco usypiać. Dziękujemy bardzo za wasz udział w programie. A jutro z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń wymienimy swoje życzenia, zaczynając od słów.
11: Hator.

0: Cudowna, rozkoszna i swobodna niczym letni poranek w Polsce. Sissy Catch śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale chcieliśmy podkreślić, że znacznie gorętsza była to wokalistka niż te letnie polskie poranki. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i przypominamy, kochani, że 31 lipca na zamku, na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert. Beata Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten koncert.
1: Tak, żeby zdobyć takie zaproszenia, wejdźcie na złoteprzeboje.pl i tam napiszcie, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. Zapraszamy. Za chwilę u nas zespół, który nosi nazwę 16, potem przemianowany na 17, ale to nic nie miało wspólnego z dekomunizacją prowadzoną swego czasu w Polsce. Będzie też odnawialne źródło energii w osobie Samanty Fox, a wcześniej ostatni raz we wtorkowy poranek wsiądziemy do naszego korkowozu z kamerą na dachu i powiemy wam, jak wyglądają drogi do pracy o tej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Zastępcza komunikacja autobusowa do 13 czerwca obowiązywać będzie w związku z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra, Szklarska, Poręba Górna. Później takie uciążliwości także we wrześniu. W przypadku stacji Szklarska, Poręba Górna przystanek autobusowy znajduje się tuż przy dworcu PKP.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Bohaterka marzeń nastolatków w latach 80. widywana nad basenem oraz na plakatach. Samantha Fox na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. Jest za 8 minut godzina 9, a teraz bardzo prosimy trochę powagi. Tak. Jeśli też, tak jak my, zastanawiacie się, kiedy wręczają pokojowego Nobla, to odpowiadamy, że jeszcze nie.
1: No, jeszcze nie.
2: Ogłoszenie laureata pokojowego Nobla tradycyjnie ma miejsce w pierwszy piątek października w Oslo.
1: Dopiero w październiku, ale mówimy o tym dlatego, że świat już teraz zastanawia się, czy w końcu Donald Trump odbierze pokojową nagrodę.
2: Ale komu?
1: No właśnie nad tym się głowią, na całym świecie. Komu. A teraz pokojowo usposobieni zaprosimy was na muzyczne spotkanie z Markezem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9:00.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Marquez i jego Ferajna, czyli Vayamos Compañeros Ferajna, tak się mówiło w naszych czasach, teraz się mówi ekipa albo skład. A propos, właśnie, uwaga, ekipa.
1: Dres będzie obowiązkowy.
0: Ekipa w dresie.
1: A słowiański przykuc może przejść do historii.
0: Ojej, ojej.
1: W Krakowie szykuje się naprawdę niezła zabawa.
2: Sami posłuchajcie
1: w wiadomościach o 9:00, polecam.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz!
5: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Media Expert Days w sklepach i na media.

0: kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu, zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
6: 9 czerwca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Czy maksymalne ceny paliw zostaną utrzymane? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. Rzut klapkiem i słowiański przykuc. Nowa Huta szykuje wyjątkową paradę. Co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustalane są maksymalne ceny na stacjach? Rząd ogłosi to pod koniec tygodnia. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe.
8: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
7: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,93 zł, a diesel 6,45 zł. Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. Krakowska komunikacja miejska wśród najlepszych w całej Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. W zestawieniu znalazło się 16 miast. Kraków wypada najlepiej w trzech kategoriach. Czas oczekiwania na odjazd, odległość do przystanków i taktowanie, czyli kursowanie komunikacji w równych odstępach czasu, mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
9: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
7: Twórcy raportu mieli co robić, bo przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań w aplikacji. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sport w 30 sekund.
7: Mateusz Stanicki, zapraszam. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwsze finałowe mecze o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Za Stal, który nie był nawet pewien udziału w play-off po fazie zasadniczej, nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach. Jarko Gdynia w półfinale na finiszu rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz jutro. Maja Chwalińska wróciła do Polski po finale French Open. Na lotnisku w Warszawie przywitały ją tłumy kibiców. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrano jako taki fenomen. Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Pogoda.
7: Dziś bardzo ciepło, w niektórych regionach upalnie, ale też i burzowo. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie, 25 we Wrocławiu, 28 w Krakowie, do 30 w Warszawie. Od jutra ochłodzenie w większości kraju będzie poniżej 20 stopni.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Jak to się mówi w Polsce, od jutra będziemy odpoczywać od tej nieznośnej fali upałów. Tymczasem 31 lipca w Lublinie Beata Kozidrak zaprosi gorąco, was zaprosi na koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
15: A jeśli wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert. Jeszcze przed 10 je rozdamy, żeby się zgłosić po nie. Zaglądajcie na stronę złoteprzeboje.pl. A teraz zagramy Flashdance, Irene Karana. Dzień dobry, 4 minuty. No już prawie 5 po 9:00.

0: delikatna wręcz, filigranowa Natalii Imbruglia w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry nam śpiewała, choć trzeba uczciwie przyznać, że od radia woli telewizję jako nastolatka zagrała w kultowym serialu Sąsiedzi, czyli w tym samym, w którym karierę zaczynali Kylie Minogue i Jason Donovan.
1: No tak, no tak, i to się po prostu nie mogło nie udać.

Bądź bądźmy szczerzy, to tak jak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, bo jeśli z nami zaczynasz dzień, to znaczy, że ten dzień po prostu będzie udany i kropka. No bo jak my zagramy do kawusi w robocie, to nikt wam tak nie zagra. Romantyczna piosenka z zachodzącym słońcem w tytule teraz będzie. Nick Kershaw, jest 13 minut po 9 we wtorek.

0: Złoty bilet na zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert. Koncert, który jest spełnieniem marzeń Beaty Kozidrak. Koncert nazywa się Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: Codziennie rano takie rozdajemy i żeby zdobyć takie zaproszenie, na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. I na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Aleksandra z Warszawy, którą serdecznie witamy w porannym programie Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Aleksandra odpowiedziała pisemnie. Eleganckie to było wypracowanie, ale ponieważ jesteśmy w radiu, to bardzo poprosimy o powiedz, który z tych wielkich swoich hitów Beata powinna zaśpiewać bez prądu, no i dlaczego?
3: Dlaczego? Dobrze. No to tak, dla mnie to przede wszystkim piosenka Żal mi tamtych nocy i dni. A dlatego, że to jest piosenka z albumu Beata, na którego albumie miałam strasznego bzika jako dziecko. Miałam 6 lat. Tak, zobaczyłam Beatę w telewizji, zakochałam się, no i rodzice musieli mi kupić kasetę. Bardzo długo jej szukali w Elblągu wtedy.
2: Okay.
3: Jak się udało, no to na tej kasecie właśnie ta piosenka, słuchana na Walkmanie non-stop, wbiła mi się w głowę i to jest jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle Beaty.
2: Ola, wybaczymy ci, bo jak wyszła płyta Beaty, to my już pracowaliśmy tutaj z kolegami w radiu dawno. Ty miałaś 6 lat, to ci wybaczymy i wręczymy ci złote bilety na zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Brawo!
3: Dzięki wielkie.
1: No super. No to spotykamy się w Lublinie, a jutro znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie na dziedzińcu tamtejszego zamku. Nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl, no i zgłaszajcie się do zabawy.
0: Złoty bilet na zakochaną w Lublinie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. 106 i 2 FM.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

0: Jak to pięknie brzmi, wiosna, to ty i Marek Grekuta w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W takim Krakowie na przykład dzisiaj 27 stopni, a jak jutro temperatura spadnie do 16, to będzie wiosna. Ach, to ty! No, ale nie uprzedzajmy faktów. Pięknie, pięknie wam dziękujemy za ten dzisiejszy poranek.
1: A jak jutro rano włączycie Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, to sobie będziecie mogli zaśpiewać Ach, to znowu oni, czyli znowu my. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Powrócimy
2: dzień
1: jutro.
2: Dziękujemy.
1: A teraz
2: bardzo.
1: Witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.
3: Ach, to ona. Dzień dobry. I tak naprawdę zdałam sobie sprawę po tym, co powiedziałeś, że wciąż jest wiosna. Ciągle mamy kalendarzową wiosnę, więc cieszmy się z niej i radujmy.

0: I to są właśnie te najlepsze brzmienia lat 80. i 90. New Order za nami w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a także prognozę pogody, no a potem już rozpoczniemy sobie oficjalnie przed południem.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I... Reklama.
1: Bo w Media Eksperta nie masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia?
6: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama. Wiadomości z Jeleniej Góry.
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. 42 projekty do kolejnej już edycji budżetu obywatelskiego zgłosili mieszkańcy Jeleniej Góry. Szczegóły zna Beata Korzeniowska.
13: Zakończył się etap składania wniosków, a teraz czas na okazanie wsparcia dla inicjatyw, które mogą zmienić nasze miasto na lepsze. Swoje poparcie dla wybranych projektów można wyrazić online za pośrednictwem strony jbo.jeleniagora.pl albo tradycyjnie składając kartę poparcia z podpisami w Urzędzie Miasta.
12: Lista wszystkich zgłoszonych projektów zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji formalnej najpóźniej do 26 czerwca. Z kolei dziś nie załatwimy swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, a to z powodu obowiązkowego szkolenia wszystkich pracowników. Uwaga na oszustów podszywających się pod policjantów. Seniorzy ponownie celem przestępców. Jeleniogórscy mundurowi apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach telefonicznych z nieznanymi osobami. Przestępcy działają w sposób bardzo przekonujący, wywierają presję czasu, wzbudzają strach i próbują nakłonić seniorów do podejmowania szybkich decyzji.
0: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
12: Po pogodnym poranku w ciągu dnia synoptycy prognozują deszcz w Jeleniej Górze i w regionie karkonoskim. Ostrzegają też, miejscami wystąpią burze, którym potowarzyszą silne opady deszczu, lokalnie porywisty wiatr. Ciśnienie powoli rośnie, wahaniami może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Dziś maksymalnie 20 stopni na termometrach w Jeleniej Górze w ciągu dnia i nie mniej niż 11 w nocy. Jutro już 16 w Jeleniej.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Prawie 2 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy sobie wtorkowe przedpołudnie i mamy dzisiaj już takie prawie lato, ale tak jak mówiłam przed godziną 10, teoretycznie trwa wiosna. Jeszcze będziemy pierwszy dzień lata kalendarzowego i astronomicznego witać. Gosia Kościelniak, teraz Eurythmics i Switch Dreams. Yeah!

Wanna Dance śpiewał Eddie Grant w roku 1982, 10 minut po 10. Stoi tu przede mną w studiu piękny fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Porcelanowy, lubimy w takich pić kawę albo herbatę w redakcji i z przyjemnością rozszerzamy grono tych, którzy też takie kubki mają wśród Was. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Jesteśmy w pracy, łączy nas to, że słuchamy tych samych dźwięków w tym samym czasie, największych przebojów lat 80. i 90., gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy. No i właśnie, gdzie jesteśmy? Dzisiaj tak sobie pomyślałam, bo to mogą być ciekawe odpowiedzi. Słuchając radia Złote Przeboje, możecie być w pracy w przeróżnych miejscach. Ja na przykład jestem za dużym stołem zwanym konsoletą radiową. A gdzie wy w pracy słuchacie radia Złote Przeboje? Za biurkiem? Za kierownicą? W kabinie operatora dźwigu? Czekam na wasze telefony i maile, bo jest nas tak wiele, jesteśmy tak różni. To jest piękne. 22 44 30. Gdzie wy w pracy, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje? Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

tańczy jak Betty Davis, to Kim Carnes w Radiu Złote Przeboje, 10.30. John Lennon przed nami. Podobno dobrze wiedział, co robi, wybierając tak chwytliwą melodię do właściwie swojego największego przeboju. W wielu wywiadach przyznawał, że dzięki przystępności muzycznej, takiej melodyjności w przeboju Imagine, ważne treści zawarte w kompozycji, jego zdaniem, dotrą do większej liczby słuchaczy. A być może któryś z nich zainteresuje się także tym, co wokalista śpiewa, a nie tylko tym, w jaki sposób to robi. W teledysku do utworu wiele osób zwraca uwagę na charakterystyczny strój Johna Lennona, bo w klipie był przebrany za kowboja, a Yoko Ono była przebrana za Indiankę. Fani dopatrują się w ubiorze artystów przesłania dotyczącego wzajemnych relacji dwóch kultur. Zresztą tam wielu rzeczy można się dopatrywać i w tym teledysku, i między słowami można poczytać albo wprost odebrać całe przesłanie. John Lennon i piękna melodia także. Imagine Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Media Expert Days w sklepach i

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Zająca, nie zając.
1: Czerwcowe, wtorkowe przedpołudnie. Dziś łączymy się, słuchając największych przebojów lat 80. i 90., meldując też, gdzie słuchacie dzisiaj Radia Złote Przeboje w pracy, w którym miejscu jesteście. Czyli na przykład ja za dużym stołem radiowym zwanym konsoletą, a wy 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Dzień dobry, Dorota. Jeżdżę po całej Warszawie, bo prowadzę zajęcia jogi dla dorosłych. Tak, żeby kręgosłup nie bolał, więc zawsze z waszym radem.
3: Dzień dobry, Jarek Sternowa. Słucham was w kabinie samochodu, właśnie wiozę towar chłopakom na Bochnie. Pozdrawiam.
1: No Jarek, ty masz taki sposób mówienia, że nie znosi on żadnego sprzeciwu. Duża energia, pozdrawiam was serdecznie. Na razie mamy kabiny samochodów. Gdzie, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje? Za biurkiem, za kierownicą, w kabinie, za ladą? 2244 i 3-0 można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddaję fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji tuż po godzinie 12.
0: Robota nie zając.

0: Justin Jamiroquai, jak to pięknie brzmi, a to jego wielki, pierwszy taki wielki przebój z 96 roku. Za 4 minuty będzie 11, już czekamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
7: Wiadomości z Jeleniej Góry.
8: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego w Złotory i termin upływa jutro. Głosować może każdy mieszkaniec bez względu na wiek. Wybieramy tylko jeden projekt. Poprawne wypełnienie wszystkich pól jest konieczne, by głos był ważny. A Szklarska Poręba wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną planuje realizację nowej inwestycji przy Grabskiego. A Szklarska Poręba wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną planuje realizację nowej inwestycji przy Grabskiego Street Workout Parku Kraina Ducha Gór. Miasto pytał głos mieszkańców. Ewa Pasierbiewicz.
9: Nowa strefa aktywności ma powstać obok planowanego kina plenerowego Kraina Ducha Gór i stać się miejscem rekreacji, spotkań oraz aktywnego spędzania czasu. W ramach projektu planowane są m.in. profesjonalne urządzenia do ćwiczeń i strefa rekreacyjna, aby jak najlepiej dopasować inwestycję do potrzeb mieszkańców. Prowadzone są konsultacje.
8: Ankietę można wypełnić do 16 czerwca. Jeszcze w grudniu tego roku planowany jest finał odbudowy mostu w Janowicach Wielkich, który ucierpiał podczas powodzi w 2024 roku. Całość ma kosztować ponad 4 miliony złotych.
7: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
7: Pogoda w Jeleniej Górze.
8: Nie więcej niż 20 stopni zobaczymy dziś w najcieplejszej części dnia na termometrach w Jeleniej Górze. Po pogodnym poranku w ciągu dnia synoptycy prognozują deszcz w regionie karkonoskim, miejscami możliwe też burze, którym potowarzyszą silne opady, a także porywisty wiatr. Ciśnienie powoli rośnie, wahaniami może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Deszczowo będzie też jutro, wtedy w Jeleniej do 16 stopni.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: 2 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę przedpołudnia wtorkowego, czerwcowego. W Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., które wprawiają nas teraz w XXI wieku w świetny nastrój i pozwalają przeżywać to przedpołudnie bez względu na to, gdzie jesteście, bardzo przyjemnie. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Dziękuję, to pan Rod Stewart umilał nam przynajmniej kilka minut dzisiejszego przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj po 9:00, czyli nie tak dawno, na naszej antenie można było usłyszeć słuchacza, który wygrał złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Właściwie podwójne bilety, podwójne zaproszenie na koncert Beata Kozidrak Unplugged. A wszystko odbędzie się na dziedzińcu Zamku w Lublinie 31 lipca w środeczku wakacji o godzinie 20:00. Nasze pytanie brzmi, który utwór Beaty Kozidrak najchętniej byś usłyszał w wersji Unplugged i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwoniąc do kogoś z was. Zgłaszacie się, kiedy wam jest wygodnie, no bo przez stronę złoteprzeboje.pl. Tam można wszystko wypełnić z łatwością. Radio Złote Przeboje zadzwoni do kogoś z was. Złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Wtorkowe przedpołudnie, a czas sobie płynie banalnym tik-tak, jak to było w jednej piosence. Słuchamy Radia Złote Przeboje i największych przebojów lat 80. i 90., robiąc przeróżne rzeczy i będąc w bardzo ciekawych miejscach w pracy. No właśnie, gdzie?
2: Cześć, razem z Ewką słuchamy Was w przedszkolnej kuchni, dziękuję wiedzieć, jaką dobre jest Ewką. Prawda jest taka, że kiedy czasem zgubimy falę, to jedzenie nie wychodzi takie dobre.
3: Dzień dobry, ja słucham Radia Złote Przeboje za kierownicą ciężarówki gdzieś w Irlandii.
4: Karol, zawsze słucham Was pracy od poniedziałku do piątku. W tej chwili sparam transformatory na stawarce karuzelowej. Pozdrawiam.
1: To brzmi fascynująco. Bardzo jestem ciekawa, co to jest i jak to się robi. Ale to jest inny temat i pewnie kiedyś sobie taki też poruszymy, żeby lepiej i przyjemniej płynął nam czas w pracy. 2244 i 3 0. Gdzie, w którym miejscu słuchacie Radia Złote Przeboje w pracy? Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam jeszcze do 12 i oddam dzisiaj na pamiątkę tego dnia za najciekawszą odpowiedź fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
11: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz!
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
15: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
16: Reklama.

Ta historia się nigdy nie skończy, Never Ending Story, i ta piosenka Limala tak naprawdę też trwa cały czas. Fajnie się do niej wraca. Za 15 minut będzie południe, słuchacie Radio Złote Przeboje, a przed nami energetyczny, to jest mało powiedziane, bardzo energetyczny kwartet w pstrokatych strojach i przeboje, przy których w wakacyjne wieczory było bardzo, bardzo gorąco. No tak, już słychać. Minęło wiele lat, my wciąż pamiętamy szalone rytmy z końca lat 90. Największe sukcesy na listach przebojów i na dyskotekach święcili właśnie od 98 roku wzwyż. Dynamiczne piosenki na koncertach, nie dało się do tego nie tańczyć, a zespół wymyśliło dwóch holenderskich producentów.

0: przebój Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's święcił triumfy i miał swoją premierę w 1995 roku. Pamiętacie? Za 4 minuty 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. 4 600 000 zł przeznaczono w tym roku na realizację jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Do Urzędu Miasta za pomocą platformy elektronicznej wpłynęły 42 projekty, które teraz czekają na poparcie mieszkańców. Minimalne to 50 podpisów, po zebraniu których projekt jest przekazywany do oceny formalnej. Lista wszystkich projektów, jakie wpłynęły do urzędu, zostanie opublikowana do 26 czerwca. Z kolei dziś, przypominam, nie załatwimy swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. To z powodu obowiązkowego szkolenia wszystkich pracowników. A Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści do spraw infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
12: Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplice. Nowy kierunek oferuje 45 miejsc dla studentów pierwszego roku i ma być odpowiedzią wrocławskiej uczelni na rozwój branży uzdrowiskowej i sanatoryjnej w Polsce.
11: Program studiów przygotowano w oparciu o zapotrzebowanie miast i gmin uzdrowiskowych w obszarze energii, klimatu i środowiska.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Nie więcej niż 20 stopni dziś w Jeleniej Górze. W nocy do 11 synoptycy ostrzegają, miejscami wystąpią burze, którym potowarzyszą silne opady deszczu. Lokalnie w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Deszczowo będzie też zdaniem synoptyków jutro, a na termometrach w Jeleniej Górze zobaczymy wtedy do 16 stopni.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Prawie 2 minuty po godzinie 12, więc mamy już wtorkowe, czerwcowe popołudnie, a w Radiu Złote Przeboje przygotowaliśmy i na tę godzinę największy przeboj lat 80. i 90., a słuchacie nas w przeróżnych miejscach w pracy, a dokładnie gdzie i przy czym, no to za chwilkę sobie podsumujemy to, czyli robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, dlatego każdego dnia w robocie, która nie jest zającem, można sobie troszeczkę, chociaż króciutko, pogawędzić, porozmawiać, trochę się przybliżyć do siebie. Dzisiaj pytałam, gdzie, z którego miejsca w pracy słuchacie Radia Złote Przeboje i tych wszystkich piosenek, wielkich przebojów z lat 80. i 90., które nas łączą. No i było z kabiny samochodu, drugi raz również z samochodu, zza konsolety, z ciężarówki, zza okularów do spawania, z kuchni przedszkolnej, czyli zza dużych i imponujących naprawdę garnków. No i gdzie jeszcze słuchacie dziś w pracy Radia Złote Przeboje?
2: Dzień dobry, ja słucham was w Niemczech, w Monachium, dlatego że pracuję

0: kiedyś na wózku widłowym. Jakoś tak mam takie marzenie od zawsze. Jeszcze się nigdy nie spełniło. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam. I dzisiaj kubek Radia Złote Przeboje wędruje jednak do kuchni przedszkolnej. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy do nas stamtąd zadzwonili. Tam taki kubek fioletowy z naszej limitowanej edycji na pewno się przyda. Ściskam!
1: Robota nie zając.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,39.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 złotych za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

12.26 Radio Złote Przeboje, największy przebój prefektu przed nami, a mówi on więcej o życiu Polaków niż niejedna naukowa praca. Oczywiście autobiografię mam na myśli, oczekiwanie, ambicje, zwłaszcza młodych ludzi, więcej niż praca IPN-u, mówią w tekście autobiografii, naprawdę. A opowiada ona o trzech przyjaciołach, Andrzeju Mogilnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy marzyli wtedy o muzycznej karierze jako młodzi ludzie, ale też o całym pokoleniu i doświadczeniach życiowych właśnie tej generacji. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Te słowa odwołują się oczywiście do tamtej dekady. W pierwotnej wersji piosenki było wujek Józef zmarł, ale zmieniono tekst ze względu na cenzurę. Autobiografia.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: A cappuccino też za 7?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Ale sztosy.
9: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Co za dzień.
15: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

A przed nami wielki artysta, który bardzo lubił pracować z różnymi, przeróżnymi ludźmi. To manifestowanie jego zachowania się jako jazzman, jak podkreślał. Człowiek, który z jazzmanem gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami żadnymi, mówił Andrzej Zaucha w roku 1983. Należał do tych piosenkarzy, którzy wchodzili do studia i śpiewali utwory za pierwszym podejściem idealnie, a to jest trudne do osiągnięcia. Z wykształcenia zecer, z miłości do rytm and bluesa wokalista i nikt inny na polskiej scenie nie potrafił tak brawurowo zaśpiewać Georgia on my mind Raya Charlesa, a jednocześnie motywu przewodniego do uwielbianej przez dzieci wieczorynki Gumiś. Ale Zaucha był nie tylko wokalistą, ale także saksofonistą. Teraz Celevi, Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż nie mam dosyć. Śpiewali młodzi chłopcy z Depeche Mode w 81 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
11: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
12: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
11: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
13: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
11: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmierci. Kodeks kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie Szpital Powiatowy w Mielcu opracowuje plany naprawcze. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Dziś burzowo w centralnej i zachodniej Polsce, 29 stopni na południu, nawet 30 stopni w centrum. Na zachodzie natomiast dzisiaj mniej gorąco, bo do 20 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i 22 stopnie w Legnicy, ale wszędzie właściwie możliwe przelotne deszcze. Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia wtorkowego z Radiem Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz kombi będzie nam życzyło słodkiego, miłego życia. Od 1984 roku te życzenia przyjmujemy z radością, a potem kolejne największe przeboje lat 80. i 90.

10 minut po 13. Nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zyskały nieoczekiwaną, nieoficjalną maskotkę, bo mają już 3 oficjalne maskotki symbolizujące poszczególnych organizatorów: bielika amerykańskiego ze Stanów Zjednoczonych, łosia Maple z Kanady i jaguar Zaju z Meksyku. Ale nieoczekiwanie turniej zyskał kolejną taką nieoficjalną maskotkę. Stała się nim ambystoma meksykańska, znana też jako axolotl. To jest taki drapieżny płas o charakterystycznym wyglądzie, który naturalnie występuje w okolicach miasta Meksyk, ale nie wszyscy mieszkańcy Meksyku są entuzjastycznie nastawieni do wykorzystania axolotla do promocji tych mistrzostw, bo zwracają uwagę, że zagrożone wyginięciem zwierzę jest wykorzystywane do odwrócenia uwagi od problemów infrastrukturalnych i braku działań na rzecz jego ochrony. Życie nie jest proste. Donna Lewis. Piękna i prosta, przynajmniej w tym wypadku, piosenka w Radiu Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

Piękny utwór i przebój z 85 roku. Dzisiaj nabiera trochę innego znaczenia ten tekst. O powstaniu tej piosenki zdecydował szczęśliwy zbieg okoliczności, bo Pat Metheny ze swoim zespołem zaangażowany został do skomponowania i nagrania muzyki do filmu The Falcon and the Snowman i podczas jednego z roboczych pokazów tego filmu na sali pojawił się niespodziewanie Mr. David Bowie. I tak bardzo spodobała mu się właśnie ta kompozycja, że dostał kasetę z instrumentalnym utworem, napisał do niego słowa i umówił się na nagranie z grupą Pata Metheny'ego w jednym ze studiów w Szwajcarii. Tam właśnie w jeden dzień nagrali wspólnie tę piosenkę This is not America. Dla Pata to było zaskakujące, bo do tej pory był po prostu gitarzystą jazzowym. Nie tworzył popowych piosenek. Teraz Sinéad O'Connor w Radiu Złote Przeboje.

0: Kosmos. Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Chciałabym sprawdzić poziom wiedzy, bo ja jeszcze sekundę się ucieszył, jeszcze sekundę temu, panie drogi uczniu, nie wiedziałam też tego, ale czy ty wiesz, jak wygląda ambystoma meksykańska? Wiesz, widzę po oczku.
1: Nie mam pojęcia, kto to jest.
0: Dobrze, to ja ci podpowiem, że to jest to samo zwierzątko, które zwie się też aksolotlem.
1: Ale ty masz zdjęcie tam? Pokaż.
0: Nie mam zdjęcia, nie właśnie, nie mam.
1: Aksolotl?
0: Bo chodzi o to, że mundial zbliżający się ma kolejną propozycję na kolejną maskotkę. Tak, i o tym mówiłam właśnie.
1: Jeszcze raz, jak
0: to
1: nazwisko?
0: Jest ambystoma meksykańska, czyli po prostu aksolotl. I powiem wam, kochani, że ona naprawdę wygląda jak aksolotl. Jak takie małe różowe UFO podwodne, które ma trzy uszka z jednej strony i trzy uszka z drugiej strony i na tych uszkach włoski.
1: I tymi uszkami słucha największych przebojów lat 80. i 90. Tak. Ace of Base dla wszystkich aksolotów.

Ona jest ze snu, śpiewa Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 przeniesiemy się do Krakowa, gdzie pojawi się nowa fontanna w samym środku miasta.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
14: Pogoda.
15: Sporo burz może pojawić się dzisiaj w Polsce, miejscami burze z gradem. Będą też miejsca, gdzie będzie upalnie. Na Mazowszu temperatura rozpędza się prawie do 30 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim tylko 20. Zawsze lubiłam podróżować i odkrywać różne kultury, dlatego moja muzyka ma tak wiele wpływów, mówiła wokalistka niestety nieistniejącej już dzisiaj grupy, której posłuchamy razem za chwilę. Jerzy Telesiński, a może by tak trochę największych przebojów lat 80. i 90. na to popołudnie? To proszę bardzo, vaya con Dios!

Radio Złote Przeboje. Michael Jackson ostatnio okazało się, że miał bardzo ciekawy, nigdy niezrealizowany plan stworzenia autorskiej gry wideo. Będąc fanem tej rozrywki, skontaktował się kiedyś ze studiem produkującym gry, bo chciał jeszcze przed premierą zagrać w nadchodzącą wówczas produkcję Enter the Matrix. Krótka wymiana zdań z szefem produkcji szybko przerodziła się w dłuższą współpracę. Wokalista zaprosił dewelopera do swojej słynnej posiadłości Neverland. Niestety ambitne plany spaliły na panewce 7 miesięcy po premierze Enter the Matrix. Jackson został oskarżony o molestowanie, a w czerwcu 2009 roku zmarł.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Instytut Badawczy Łukasiewicz, port we Wrocławiu, zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Reklama.
7: Raz, dwa, trzy!

Spędzamy ze sobą więcej czasu niż z naszymi rodzinami, więc jesteśmy trochę jak małżeństwo. Ważne, że umiemy szanować swoją przestrzeń, opowiadają panie z zespołu Salt & Pepa, które niedawno po latach ruszyły w trasę koncertową. Ci muzycy też ciągle występują, ale najczęściej już u siebie, w Holandii. No i w Radiu Złote Przeboje, oczywiście Art Company.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

Adam Lambert, który w 2011 roku został wokalistą Queen, twierdzi, że jest to najtrudniejszy pod względem wokalnym ich utwór. Trzeba śpiewać bardzo wysoko i jest naprawdę bardzo intensywny, powiedział Adam Lambert. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie. Nadal tego popołudnia pora na CC Catch.

0: Would You Be Love i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić, gdzie dzisiaj zrobi się niebezpiecznie, a to dlatego, że mamy poważne ostrzeżenia przed burzami. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert.

0: tanie na mediaexpert.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
4: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 9 czerwca w kalendarzach, pora na wiadomości.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
6: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
5: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
7: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
5: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
7: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
5: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Grzegorz Pałka, zapraszam. Amerykański kinofantazy do zobaczenia na dużym ekranie. Mowa o produkcji Władcy Wszechświata. Po 15 latach nieobecności Miecz Mocy sprowadza księcia Adama z powrotem do Eternii, a tam odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach pod okrutnymi rządami Skeletora. Będzie znany sprzed laty Himena. Wszystko do zobaczenia w kinie Helios w Jeleniej Górze. Puchar Świata w siatkówce plażowej mężczyznę zawita do Karpacza między 18 a 21 czerwca. Najlepsze męskie pary zmierzą się na stadionie imienia Ireny Szewińskiej szykują się wielkie emocje, sport na najwyższym poziomie i świetna atmosfera. Spacer z Jagniątkowa na zamek Chojnik przed nami, do pokonania 8 km w około 5 godzin z wizytą w muzeum i na zamku. Malownicza trasa łączy historię, przyrodę i piękne widoki. Początek na przystanku Dom Gerarda Hauptmana w Jagniątkowie, a szczegóły Jelenia Góra opisała w mediach społecznościowych.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
4: Dzisiaj pogodnie tylko na wschodzie, a poza tym w Polsce sporo chmur, które będą rozpędzać się w stronę deszczu i burz. Maksymalna temperatura to 20 stopni na północnym zachodzie, lokalnie 30 stopni w centrum. Marzena Rogalska wpadnie do mnie dzisiaj o 15.30, a że jest bardzo wrażliwa na muzykę, to jestem ciekaw, co powie, kiedy zagram jej Jennifer Rush i bardzo zakochaną piosenkę. No sprawdzimy. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Zostańcie ze mną, bo teraz zrobi się tanecznie.

Bardzo cieszę się, że historia Lady Punk i moja droga pojawią się na ekranie. Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie. Była formą naszej wolności. Powiedział ostatnio Jan Borysewicz, opowiedział o filmie, który będzie nosił tytuł Mniej obcy i będzie miał swoją premierę 7 października na Netflixie. Akcja filmu toczyć się będzie w 83 roku. No to co? To byle do jesieni. A jeśli chodzi o lato, to Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. What?

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Simply Ready Stars. I co ty na to? Marzena Rogalska. No.
1: Proszę cię, nie graj dla mnie Simply Red, bo jak jest Simply Red, to ja się cała rozpływam i niestety... Aha.
0: I no wtedy pamiętasz, taka rozpłynięta jest.
1: Rozpłynięta i wtedy się zazwyczaj chwalę, że wiesz, kogo że, ja znam, ta, nie? Że Kelina Trębacza no i tak dalej. Znam, ale okay. To no ile można się chwalić, no.
0: A Jennifer Rush znasz?
1: A Jennifer Rush znam, ale już się nie rymuje. Oczywiście, że znam. I znam Jurka Telesińskiego. Jurek, a czy ty tak specjalnie uwodzisz, czy tak samo ci wychodzi?
0: Specjalnie uwodzę, tak. No, specjalnie, bo wiesz, jest taka pora roku, że jak ktoś się jeszcze nie zakochał, to proszę teraz zrobić głośniej. Ja będę marzenie tak w oczy patrzył głęboko, a że jestem krótkowidzem, to gdzieś mów do mnie, żebym wiedział, gdzie trafić tym wzrokiem. Tak, o, już wiem. I uwaga.
1: Tu prosto, prosto, teraz prosto, tak.
0: I uwaga, The Power of Love.

0: набиваем за что?
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
2: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
1: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

Sharon Stone wyznała, że jeden z najbardziej pamiętnych komplementów w jej życiu to ten, który zafundował jej Stevie Wonder. Byłam na przyjęciu i ktoś przedstawił mi Stevie'ego. On chwycił mnie za rękę i powiedział: Sharon, jesteś taka piękna. Spojrzałam na niego i powiedziałam: Stevie, jesteś ślepy? A on uśmiechnął się szeroko i powiedział: jestem ślepy, ale nie jestem głupi. Lubię faceta. Shania Twain w radiu Złote Przeboje.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje, w którym do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po wiadomościach o 16, a w nich aż 120 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce będzie brało udział w badaniu. O co chodzi w tym badaniu, jaki jest jego cel, powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest wtorek, 9 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
10: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy KUC-u. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
12: Jest kandydatką wyśmienitą.
13: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
10: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
14: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
15: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
14: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
10: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
16: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 30
8: ulicy ratał i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
10: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
17: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
10: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze.
18: Grzegorz Pałka, zapraszam na początek do kina na Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. Thriller science fiction skupia się na prezenterce pogody, która podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym języku. Produkcja do zobaczenia w kinie Helios w Jeleniej Górze. W sobotę Karpacz ponownie stanie się areną sportowych zmagań. Mile widziani są wszyscy mieszkańcy oraz turyści. Letni challenge narciarski to doskonała okazja, aby zobaczyć zawodników w akcji, poczuć atmosferę zdrowej rywalizacji i wspólnie dopingować podczas emocjonujących konkurencji. Start o 10 na stadionie imienia Ireny Szewińskiej. Miłośnicy regionu karkonoskiego i fotografii mogą do końca września wybrać się na ciekawą wystawę. Rafał Kotyluk ruszył w teren z aparatem. Efektem pracy są zdjęcia w ramach wystawy Karkonosze. Autor od urodzenia mieszka w Piechowicach, a od młodości dokumentuje piękno tutejszych gór. Można to zobaczyć w Pałacu Sobieszów.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
20: Większość Polski dzisiaj pochmurna. Deszcz i burze możliwe w każdej chwili, pogodniej tylko na wschodzie, tu bez deszczu i więcej słońca. Najcieplej dzisiaj w centrum, gdzie termometry rozpędzają się w okolice 30 stopni, najchłodniej z kolei na zachodzie do 20.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Grupa krwi może odpowiadać za długowieczność, twierdzą naukowcy, a o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć powiem wam, kto według tych teorii starzeje się najwolniej. Jerzy Telesiński, dzień dobry, wiecznie młode. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was.

Złote przeboje, w którym przez cały tydzień mamy dla Was wspaniałe zaproszenia na nie mniej wspaniały koncert Beaty Kozidrak, koncert akustyczny, koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie, koncert, który nazywa się Zakochana w Lublinie. Te złote bilety na Zakochaną w Lublinie mamy dla Was jutro rano, więc na spokojnie sprawdźcie sobie, co zrobić, żeby je wygrać. Odsyłam na złoteprzeboje.pl, a potem, no po prostu wygrywajcie.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: Dokładnie 3 dni temu minęło dokładnie 40 lat od premiery albumu Invisible Touch grupy Genesis. Pamiętamy, no bo w końcu to my tutaj gramy największe przeboje lat 80. i 90., a jeśli chodzi o długowieczność, to naukowcy odkryli coś ciekawego. Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Grupa krwi decyduje o tym, czy zachorujemy na choroby przewlekłe, a także o tym, jak długo będziemy żyć, twierdzą naukowcy i lekarze poszukujący klucza do długowieczności. Odkryli, że oprócz predyspozycji genetycznych i stylu życia, grupa krwi właśnie wpływa na nasze zdrowie bardziej niż sądziliśmy wcześniej. W badaniu z udziałem ponad 1200 osób w wieku 71 lat i starszych odkryliśmy, że małe cząsteczki RNA są powiązane z przeżywalnością, wyjaśniła amerykańska reumatolog i badaczka Virginia Byers-Kraus. Według licznych badań najlepszą grupą krwi pod względem długowieczności jest grupa B. Tę grupę krwi posiada około 10 do 20% światowej populacji, głównie mieszkańcy Azji. Gratulujemy, ale ci, którzy nie wygrali na loterii genetycznej, nie muszą rozpaczać. Długość życia w dużej mierze zależy od nas samych. Mamy ogromne pole manewru, jeśli chodzi o skrócenie albo wydłużenie życia nawet o 10 czy 20 lat w jedną lub drugą stronę, o czym decyduje w dużym stopniu styl życia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Media Expert Days w sklepach i na

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną. Lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Utrudnienia także na ekspresówce S7W w pobliżu węzła Gdynia-Chważno. Po wypadku są utrudnienia w obie strony. Dziś za kierownicą musicie być przygotowani na burze. Te spodziewane są w 14 województwach. Pogodnie jedynie na północnym zachodzie i w pasie ściany wschodniej.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

Z ukłonami dla tych, którzy za kółkiem, po pracy, w drodze do domu też odpalą sobie dzisiaj największe przeboje lat 80. i 90. Carsey Drive przed nami, czyli przykład wybitnego wyczucia zmieniających się muzycznych trendów i bezbłędnej zdolności do tworzenia prostych, wpadających w ucho piosenek przez lidera grupy Ricka Okaska. Zostańcie ze mną, bo ja mam tego dla was dużo więcej.

0: Ostatni pocałunek zafundowała nam grupa Demono. To jest ostatni pocałunek przed 17, bo u nas już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej i właśnie o tym powiemy między innymi za chwilę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje, 9 czerwca, wtorek. Zapraszam na wiadomości.
10: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
11: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
12: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
11: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
10: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszało już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL. Delale wzbudzał na opór koalicji.
13: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
10: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
14: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
10: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
15: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
10: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Pogoda.
0: Zachodnia Polska chłodna, 20 stopni. Centrum dziś najbardziej upalne, bo termometry rozpędzają się w okolice 30 stopni. Pogodnie tylko na wschodzie, tutaj bez deszczu i więcej słońca, a poza tym naprawdę mnóstwo chmur, przelotnych deszczów, a także burz.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Mieliśmy jechać na festiwal w Rostoku w bratnim NRD, ale mimo że wyjazd był nagrodą za występ w konkursie debiutów, to nie doszedł do skutku. Chyba NRD nie było jeszcze przygotowane na nasze sceniczne wygłupy. Wspominali początki swojej kariery panowie z Mr. Zubbe. Ja nazywam się Jerzy Telesiński, dzień dobry. No, po tych z górą 40 latach Mr. Zub nadal brzmi świetnie. To co, gotowi na ich wygłupy?

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz

Zanim Rideset Fred stali się gwiazdami światowych list przebojów, pracowali ciągle jeszcze w jednej z londyńskich siłowni i walczyli o to, żeby przekonać kogokolwiek z branży muzycznej, żeby w nich uwierzył. Przełom nastąpił, gdy jeden z prezenterów radiowych zagrał przedpremierową wersję ich piosenki. Reakcja była natychmiastowa. Kiedy wrócili na tę swoją siłownię, telefony zaczęły dzwonić bez przerwy. Tabloidy, agencje telewizyjne, aż po nagłą okazję występu w programie Top of the Pops. I to właśnie były lata 90. A my sobie teraz w Radiu Złote Przeboje skaczemy do roku 1984. Może być?

0: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Po tym jak samochód wjechał w bariery na autostradowej obwodnicy Wrocławia, zablokowany jest wciąż lewy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia także na ekspresówce S7W w pobliżu węzła Gdynia-Chważno. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Burze do końca dnia w niemal całym kraju, pogodnie jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje. Wielka miłośniczka muzyki, ale też wielka miłośniczka egzotycznych roślin. Ja nie wiem, czy ty wiesz, Tomek, że ona kiedyś nie chciała się wyprowadzić z jednego ze swoich domów, bo udało jej się wyhodować piękne drzewo jakieś, już nie pamiętam jakie, na ogródku, więc myślę, kurczę, no nie opuści swojego drzewa. Tomek Bral, dzień dobry, wiedziałeś to, czy nie?
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiedziałem, yes, ale pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Sandrą i zapytałem ją, bo miałem, jak byłem małą dziewczynką, miałem plakat Sandry, zapytałem ją, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju.
0: I?
1: No i wyobraź sobie, że ona odpowiedziała, że nie miała swojego pokoju, ponieważ jak miała już kilkanaście lat, to miała swoje mieszkanie. No i tutaj zapadła taka niezręczna cisza.
0: Tomek Brel będzie z wami po 18 i jeszcze nieraz was dzisiejszego wieczoru zaskoczy, obiecuję.
1: Aha.

Ta piosenka jest dowodem na to, że podróże kształcą, bo została przywieziona, jak to się ładnie mówi, z wakacji w ciepłych krajach. No i zrobiła wielką furorę w Polsce. Były czasy, kiedy co druga dziewczyna chciała mieć na imię Aisha. Zresztą kilku się udało. 18 już prawie, wiadomości Radia Złote Przeboje, wiadomości sportowe za chwilę, no a potem zaczynamy całą muzykę.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10:00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.
9: To już za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko, ale to za kilka minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zostały już tylko dwa dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Już wiadomo, że na stadionie Azteca sędzią będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań Mundialu nie będą pracować Polacy. A przypomnę, do USA, Kanady i Meksyku pojechał Szymon Marciniak, dwaj asystenci Tomasz Liskiewicz i Adam Kupsik oraz sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski. Jej się te pieniądze po prostu należą. Maja Chwalińska, która dotarła do finału French Open, decyzją ministra sportu i turystyki otrzymała stypendium sportowe na rok w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. Przypomnę, za finał w Paryżu Polka otrzymała niemal 6 milionów złotych.
9: Pogoda. W nocy sporo chmur, miejscami opady deszczu, również burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 16 na wschodzie. Jutro miejscami deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie miejscami burze, a na Podkarpaciu może pojawić się grad. Temperatura od 15 stopni na południu, przez 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich. No to znamy już prognozę pogody, teraz prognoza muzyczna. Za moment pojawi się nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak. No a teraz niestety kolejny wielki nieobecny, czyli Chris Rea. Kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy do jego garażu, no i znaleźliśmy tam same wspaniałości, jeżeli chodzi o sportowe samochody z tak zwaną duszą. No dobrze, słuchamy teraz The Road to Hell i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa w Radiu Złote Przyboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu rozmawialiśmy z Beatą Kozidrak na temat kilku dekad, które spędziła na scenie. No nie ma co ukrywać, że zespół Baim chyba miał odrobinę szczęścia, bo przecież wiele zespołów, które zaczynało w latach 70. czy 80. już ich nie ma. A Baim ma się świetnie i to na pewno trochę kwestia szczęścia, ale jak wiadomo, szczęściu należy pomagać.
1: Zmieniła się Polska, zaczęło się obok nas również w artystycznym świecie dziać więcej i były możliwości inne, bo mogliśmy grać koncerty i przychodzili ludzie i mogliśmy dyktować pewne warunki, również finansowe. No i tak się fajnie stało właśnie, że miałam więcej również czasu dla dziecka, jednocześnie graliśmy mniej koncertów, zarabialiśmy więcej i zadbaliśmy o, że koncerty miały taką, a nie inną poziom artystyczny.
0: Beata Kozidrak. No nie ostatnie to spotkanie nasze z Beatą Kozidrak, obiecuję. Teraz Billie Ocean w programie Cała Muzyka. Don't get

Zespół Modern Talking w Radiu Złote Przyboje. Doskonale pamiętam, bawiliśmy się na ostatnim koncercie Thomasa Andersa w naszym kraju. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Thomas Anders bawił nas w sylwestrową noc, jego były kolega z zespołu Dieter Bohlen brał ślub na Malediwach. Ślub ze swoją wieloletnią partnerką. No i w 2026 roku

To jest tak, że nawet jeżeli nie byliśmy na tym ślubie, to tak jakbyśmy byli, bo wszystkie zdjęcia są na Instagramie Dietera Bolena. Oglądałem pięknie, no i niewątpliwie Malediwy są takim miejscem, gdzie pasowałoby raz w życiu się pojawić. Niekoniecznie po to, żeby wziąć ślub od razu. Wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli chodzi o muzyczne plany, to przed nami jeszcze zespół, który na scenie jest 50 lat. Zespół Kombi. To za kilkanaście minut. No a teraz panie, które w latach 90. zrobiły niesamowite zamieszanie na muzycznej scenie, wprawiając niektórych w osłupienie. No i w tym osłupieniu nas pozostawiły, rozwiązując się po nagraniu drugiej płyty For Non-Blondes.

To jest chyba najpiękniejszy męski głos w całym show biznesie, czyli Barry White w Radiu Złote Przeboje. A za kilka minut najpiękniejsza gitara w polskim show biznesie. No, może jedna z dwóch. Grzegorz Skawiński w Radiu Złote Przeboje. Jak to z tą gitarą było, tą pierwszą w życiu? No, Grzegorza Skawińskiego o to za chwilę zapytamy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
11: masz. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Burze przechodzą przez Polskę, a to utrudnia jazdę, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Ograniczona widoczność. Niektóre utrudnienia się zakończyły. Na siódemce koło Gdyni już jedziemy płynnie i pod Wrocławiem koło stadionu mieliśmy utrudnienia. Już jedziemy płynnie.
15: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Zespół Kombi Sen się spełni w Radiu Złote Przeboje. No można chyba powiedzieć, że sen się spełnił 50 lat na scenie. No a panowie przecież znają się zdecydowanie dłużej. Waldemar Tkaczek i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. Kiedyś pamiętam rozmawialiśmy z Grzegorzem Skawińskim, jak to było z pierwszą gitarą. No bo chodziły słuchy, że pierwszą gitarę w gospodarce permanentnego niedoboru zrobił sobie sam.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: No a skoro już zespół Kombi został wywołany do odpowiedzi, to za chwilę jeszcze jedna niełatwa kwestia.

0: Cher, a wcześniej zespół Kombi. Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Grzegorzem Skawińskim, no i zadałem niełatwe pytanie. No bo tak, panowie są w trasie przez kilka miesięcy, czasami nawet dzień w dzień. No i aż prosi się zapytać, czy po takiej serii koncertów muszą od siebie odpoczywać, czy też nie. Innymi słowy, czy zdarzyło im się pokłócić?
1: Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
0: Grzegorz Skawiński w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę Beach Boys i Kokomo, a teraz pięknie po polsku, prawdziwa klasyka, Zbigniew Wodecki.

0: Beach Boys i Kokomo to z filmu Cocktail. No być może niektórzy pamiętają młodziutki Tom Cruise w roli barmana. Za chwilę 19:00, zerkniemy do prognoz, za chwilę też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl.
14: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
15: Wtorkowy wieczór nabiera rumieńców. Za kilka minut zamienimy słówko z Łukaszem Zagrobelnym. No a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów. Pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Walkę o obronę tytułu rozpoczęli też koszykarze Legii Warszawa. Nieudanie, bo na inaugurację finału play-off przegrali za Stalem Zielona Góra. Mecz numer 2 w hali na Bemowie już jutro. A teraz rozpoczyna się pojedynek o brąz. Dziki Warszawa grają z Arką Gdynia.
15: Pogoda. Jutro miejscami opad deszczu na południowym wschodzie i północnym zachodzie, po południu również burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Temperatura od 15 stopni na południu, przez 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich. W nocy sporo chmur, miejscami deszcz, również burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 16 na wschodzie. Pogoda, trzeba przyznać, średnia, natomiast na szczęście największe przeboje lat 80. i 90. dopisują niezależnie od pogody w Radiu Złote Przeboje. Za moment pojawi się Łukasz Zagrobelny, z którym słówko zamienimy, a teraz artystka, która jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt płytowy. No, tak się robiło karierę. Kim White w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest jeden z większych hitów połowy lat 80. Manitor w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Łukasz Zagrobelny, który od czasu do czasu wpada do nas. Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, Łukasz Zagrobelny opowiedział niezwykłą historię związaną z innym wielkim przebojem, czyli Nie kłam, że kochasz mnie. To piosenka z Eweliną Flintą. Okazuje się, że Łukasz Zagrobelny nagrał tę piosenkę, po czym o tym zapomniał.
1: Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami. Miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji. Co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: Łukasz Zagrobelny. W takim razie posłuchajmy innego wielkiego hitu, Życie na czekanie.

Kraina muzycznej łagodności, połowa lat 90. i fantastyczna Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje. Za moment zespół Fleetwood Mac. Pamiętam, jak to o jednym z ich koncertów opowiadał nam Rick Astley. Opowiedział historię, jak to wybrał się właśnie na Fleetwood Mac, no i co ciekawe, spodziewał się, że wokół niego będą jego rówieśnicy. Tymczasem okazało się, że stoją wokół niego sami młodzi ludzie. Zresztą podobne rzeczy zdarzają się też i na koncercie samego Rick Astleya. Trzeba przyznać, że widok 18-19-latka na koncercie faceta, który zaczynał w latach 80., no może budzić zdumienie. Ale jak to ktoś ładnie powiedział, muzyka w końcu łączy pokolenia.

Big Fun w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć Wielka Zabawa. No dobrze, to była Wielka Zabawa, a za kilka minut pojawi się historia największej zabawy, jaka przydarzyła się w historii show biznesu.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
14: Reklama.

Powiem szczerze, zawsze kiedy słyszę zespół Queen, przypomina mi się historia epickiej imprezy, którą panowie przed laty zorganizowali, to przy okazji premiery jednej ze swoich płyt. Chcieli zrobić z rozmachem, no i zrobili wielką imprezę na 400 gości, a na imprezie między innymi orkiestra Dęta, ekipa Karów, nie mówiąc już o nie do końca ubranych modelkach i kelnerkach. Brian May oczywiście też po latach wracał w wywiadach do tej imprezy. Jak przyznał, cytuję, celowo poszliśmy na całość, częściowo dla draki, a częściowo dla własnej uciechy. No i takie podejście to ja szanuję. A propos imprez, które urządzają sobie gwiazdy, no to za moment jeszcze jedna niezwykła historia.

0: Jestem kobietą i Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kobieta tajemnicza. No, kobieta to w ogóle wielka niewiadoma, jak to ktoś ładnie powiedział. A propos pań, no to obiecałem dzisiaj historię Sandry. Sandra, jakiej nie znaliście. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać, no i okazało się, że Sandra razem z przyjaciółkami mają pewną niezwykłą weekendową zabawę.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: No i proszę bardzo, Sandra odkleja naklejki z win, a inny artysta, Sting, przykleja naklejki, no bo w końcu ma swoją winnicę w Toskanii. A wina od Stinga są na liście najlepszych włoskich win.
2: Produkcja wina to dla nas coś bardzo ważnego. Zatrudniamy najlepszych ludzi, którzy potrafią to robić. Uważam też, że mam ogromne szczęście, posiadając takich twórców wina, jakich mamy. Wino jest tworzone z wielką miłością. Każdy, kto się tym zajmuje, zawsze jest dumny ze swojego wina. Uwielbiam to uczucie, kiedy mogę poczęstować moich gości w domu własnym winem. Na początku podchodzą sceptycznie, ale później mówią, to rzeczywiście dobre wino.
0: No dobrze, temat gier i zabaw odkładamy na bok. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka, to po 20, a jeszcze przed 20 m.in. Tom Jones, Natalia Kukulska i już teraz Bad Boys Blue.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
0: Reklama.
15: Za chwilę w Radiu Złote Przeboje, nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj artystka niezwykła ma na swoim koncie karierę modelki, o mało co, a nie zostałaby piłkarką ręczną. Będąc u szczytu popularności, postanowiła nagle uciec za granicę. Anita Lipnicka. Wiele razy spotykaliśmy się, kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, czy lubi słuchać swoich piosenek w radiu.
16: Ja jestem z tych, co raczej przełączają stację na inną. No. Ja po prostu nie lubię siebie słuchać. Ja już nad każdą płytą tak długo pracuję, to jest tak długi proces, że w momencie, kiedy ją już wypuszczam i ona już przestaje być moja, tylko należy do ludzi, to ja się też jakby już, moja rola się skończyła i ja już do tego nie wracam jakby. Ja nie mam w naturze swojej, no nie wiem, nie włączam swoich płyt w domu, nie słucham siebie.
15: No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Anita Lipnicka w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Już za chwilę zaprosi was Wojtek Babierczyk. What's

0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu. Pewnego razu w muzyce jej wielka kariera nabrała tempa, kiedy na swojej drodze spotkała zespół Various Monks.
1: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy, i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz z Radia Łódź, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy, i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. To jest Maciek Pilarczyk, który zresztą też świetnie sobie do dzisiaj radzi, tak na marginesie. Ma świetną agencję Zmysłowic, wiele lat współpracował i wielu nowych artystów też gdzieś tam odnalazł. On się tak uparł na mnie. On wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że Radio Łódź chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio Radia Łódź. No i właśnie tam zespół jakby Various Monks już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Monks i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów dla Radia Łódź i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
0: Tuż po premierze płyty, a także zagraniu paru koncertów, Anita Lipnicka stała się bardzo rozpoznawalna, i to nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Niedawno zdradziła nam, jak radziła sobie z tą wielką popularnością.
1: Ja, słuchaj, nie do końca się w tym odnajdywałam. Mam właśnie taką dziwną naturę, bo ja z jednej strony chcę tworzyć, chcę się dzielić, tak jak mówię, tym, co robię. Z drugiej strony straszną trudność mi sprawia fakt, jak mnie ludzie rozpoznają na ulicy albo gdzieś w okolicznościach takich, gdzie ja chcę po prostu akurat być sobie sama, cichutko i niezauważona. To się nie da. Natomiast teraz jest to o wiele bardziej fajne i w jakiejś tam skali bardziej do zniesienia dla mnie, niż to było kiedyś. Ja po prostu nie...
2: Dziwne, bo się w ogóle nie zmieniło.
1: Ja nie byłam w stanie przejść 20 metrów po ulicy, żeby nie być zaczepioną. I ja nie znajdowałam w tym radości, tylko mnie to zawsze krępowało. I stwierdziłam, że chociażby z tych względów nie jestem w stanie też funkcjonować na tak wielką skalę gdzieś tam w światłach reflektorów. Więc ja już celowo właściwie od dłuższego czasu staram się gdzieś tam przekierować swoją karierę na tory bardziej zacienione, gdzieś w rejony, gdzie ważniejszy jest właśnie ten intymny kontakt z słuchaczem podczas koncertu, czy w ogóle podczas słuchania płyt, który dla mnie to jest w ogóle tak, jak czytam książkę, czy słucham płyty, to jest spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ja już nawet sama nie lubię poznawać swoich idoli, bo wiem, że się mogę rozczarować, że dla mnie i tak to jest największa bliskość, to zetknięcie się z ich wydawnictwem. I tak chcę funkcjonować. Nie chcę gdzieś tam bywać i przeglądać prasy i sprawdzać, czy ja jeszcze istnieję, zaglądając na ostatnie strony kolorowych czasopism do rubryk towarzyskich.
0: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia towarzyszy nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut wspominać będziemy także jej londyńskie koncerty. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Anita Lipnicka i jej niezwykła muzyczna historia króluje nam dziś w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Sama gwiazda lubi eksperymentować w muzyce i lubi, jak to wszystko jest pięknie poukładane, dlatego niektóre swoje płyty postanowiła także nagrywać w Wielkiej Brytanii.
1: Myślę, że muzycy, z którymi się pracuje, ważne jest, skąd pochodzą, jaki mają background, że tak powiem. I ponieważ szukałam takich niekonwencjonalnych zestawów brzmieniowych, to chciałam też, żeby przyszli ludzie, którzy mają różne historie do powiedzenia, którzy nagrywali z osobami gdzieś tam mi bliskimi muzycznie. I szukałam pewnych środków wyrazu, które tam znalazłam. Poza tym szukałam

chciałam nagrać w Polsce. Właśnie dlatego, że jest po polsku i wydawało mi się, że muszą muzycy rozumieć, o czym ja śpiewam dobrze, żeby to poczuć. I weszłam do studia i to się nie powiodło. Po prostu nawiązałam współpracę z producentem, którego szanuję bardzo, polskim, i wydawało mi się, że coś razem zrobimy fajnego. I to nie wyszło. I z muzyką to jest niestety tak właśnie jak ze wszystkim, czyli jak z relacją w ogóle, w związku, że to jest chemia, albo ona jest, albo jej nie ma. Także jak poczułam, że to nie idzie tak, jakbym zakładała, że miało pójść, to sobie stwierdziłam, że kurczę, pójdę chyba jednak tą utartą już tam ścieżką swoją i o wiele łatwiej mi było wykonać kilka telefonów i zrobić to tam, niż szukać tu osób, z którymi nigdy nie nagrywałam i nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem,

0: się zrozumiem. I tak poszło.
1: W karierze Anity Lipnickiej pojawiała się raz polska, raz zagraniczna płyta, ale był taki etap w życiu, kiedy chciała stworzyć swoją solową płytę od początku do końca. I to się udało.
0: Płyta po angielsku, moja solowa, która z kolei była też dla mnie bardzo ważna, Heartland of Wonder, bo ja po prostu chciałam po tych znowu wielu latach spędzonych z Johnem zobaczyć, czy ja mogę zrobić coś sama. Bo wiesz, to też jest coś takiego, że jak z kimś żyjesz w takiej symbiozie muzycznej i emocjonalnej, w ogóle rodzina, wszystko w jednym, to no, poczułam potrzebę jakiejś separacji i znalezienia siebie w tym wszystkim i płyta poprzednia właśnie była dla mnie bardzo istotna, bo ja, to była całkowicie autorska płyta, napisałam na nią muzykę i ją wyprodukowałam sama i zagrałam fortepiany, wszystkie w ogóle, wiesz, oszalałam, że ja, to musi być moje dziecko, że chciałam zobaczyć, co we mnie, co w mojej trawie piszczy. I byłam z niej bardzo dumna. Natomiast teraz przyszła pora na polską płytę z kolei. Takie miałam wrażenie i przeczucie, że okej, zrobiłam coś, udowodniłam sobie samej coś. Zrobiłam, płyta była przyjęta dobrze i została tam Fryderyka w kategorii poezja śpiewana z kolei. Już byłam we wszystkich kategoriach, w tych Fryderykach i w popie, i w alternatywie, i w poezji śpiewanej.
1: Podobno każdy szanujący się muzyk ma w swojej domowej kolekcji także płyty swojego ulubionego artysty, no i okazuje się, że takie płyty CD ma jeszcze także w swojej kolekcji Anita Lipnicka.
0: Ile masz płyt w swojej płytotece, które wtedy kochałeś i przetrwały? Ja ostatnio przejrzałam sobie te płyty i stwierdziłam, że mam bardzo niewiele rzeczy, które ze mną przetrwały do dziś. Są wśród nich wyłącznie w zasadzie płyty Leonarda Cohena wczesne, Joni Mitchell, wczesne produkcje, Boba Dylana, czyli tych wielkich, wielkich ludzi, którzy do dziś dnia, na przykład Bob Dylan genialnie sobie radzi, w ogóle te jego rzeczy nowe są fantastyczne, a jednocześnie on jeszcze dłuższą ma historię przecież niż co ja mogę powiedzieć. On bardzo długo gra i śpiewa i zmierza się z własną legendą, co jest trudne bardzo, a jednak daje radę i świetne te jego nowe rzeczy są.
1: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A czy taka artystka również od czasu do czasu zagląda do internetu i czyta informacje na swój temat?
0: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam. Więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
1: Jak po latach wspomina swoją obecność w zespole Various Monks i czy zmieniłaby coś w swoim życiu? Czy na pewno poszłaby drogą muzycznej kariery, czy może wybrała całkiem coś innego? Na te pytania już za kilka minut odpowie nam Anita Lipnicka, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10:00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: No właśnie, jak to się stało, że gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, Anita Lipnicka, musiała odejść z zespołu Various Manx?
1: Po prostu ja się czułam mnie już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie, w różnych warunkach i...
2: To jest fizycznie też.
1: To było trudne do uniesienia, tak. Ileż można, ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się tak stało. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia i ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby, i dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było i podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszało, a tam w tym Londynie, tam miałam trochę dystansu i do samej siebie i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.
0: Przy okazji wspomnień o zespole Various Manx zapytałem Anitę Lipnicką, co według niej jest takim fenomenem, czy takim magnesem, który przyciąga nowe głosy do zespołu Various Manx.
1: Na pewno Roberta Talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu, bo on tam był niezaprzeczalnym liderem. Miał wizję bardzo konkretną, jak każdy numer ma zabrzmieć i co w nim ma się dziać. No i na tamte czasy, zwłaszcza kiedy myśmy nagrali razem, to były rzeczy zupełnie niespotykane. Bo w ogóle wcześniej, jakby w momencie, kiedy był ten wysyp przez chwilę kobiet, tak, Kasia Kowalska się pojawiła, Hejmy, Edyta Bartosiewicz, wcześniej nie było czegoś takiego jak muzyka popowa w ogóle w Polsce.
0: Czy po tylu latach na scenie także z zespołem Various Manx zmieniłaby coś w swoim życiu?
1: Nie, ja w ogóle nie mam takich tendencji, żeby oglądać się za siebie przez ramię i doszukiwać się jakichś błędów z przeszłości. Ja zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się jakąś wewnętrzną intuicją i staram się zwyczajnie robić to, co czuję w danej chwili, a jak czuję, że nie powinnam nic robić, to nic nie robię zwyczajnie, albo jak nie mam nic do powiedzenia, to się nie odzywam, więc to wszystko jakoś tak naturalnie płynie. Wiem już tylko jedno po 20 paru latach śpiewania, że tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy coś się komuś spodoba, czy w danej chwili to, co zrobię, to będzie hit, czy wręcz przeciwnie. Nie mam na to kompletnie wpływu, nigdy nie miałam. To się dzieje poza mną. Jeżeli się udaje, to super. Jeżeli się nie udaje, to wcale nie oznacza, że to, co zrobiłam, było złe. Ja to wszystko równie wielką energię wkładam w tworzenie poszczególnych płyt i jestem z nimi bardzo emocjonalnie związana. Więc po prostu żyję.
0: Każdy artysta, czy to polski, czy zagraniczny, uwielbia, kiedy wychodząc na scenę, może spoglądać na ocean swoich wiernych fanów. A jak na nich reaguje na koncercie Anita Lipnicka?
1: Mamy ze sobą mnóstwo niesamowitych koncertów, podczas których ludzie też, myślę, to jest bardzo ważne, żeby ci ludzie, którzy są na scenie, żeby autentycznie bawili się i cieszyli tym, co robią, bo ja byłam już w takich sytuacjach, w takich układach muzycznych, kiedy tej świeżości brakowało i kiedy się okazywało, że to, co się dzieje na scenie, nie przynosi radości ludziom, którzy to wykonują, a to jest po prostu najgorsze przestępstwo. To musi cieszyć nas i jak nas cieszy, to ludzie też się tym cieszą i to się przekłada, ta wymiana energii między sceną a publicznością tylko wtedy następuje, więc teraz nasze koncerty wyglądają naprawdę i super.
0: Anita Lipnicka jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. A czy na przestrzeni tych wielu lat na scenie miała ochotę kiedyś to wszystko rzucić i zająć się na przykład czymś innym, choćby otwierając restaurację w modnej części Warszawy? O tym wszystkim opowiem wam już za kilka minut, zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Anita Lipnicka towarzyszy nam w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Czy podczas całej muzycznej kariery miała kiedyś ochotę zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w jakieś biznesy, na przykład otwierając restaurację?
1: Myśleć to ja myślałam, ale nigdy nie zrealizowałam żadnych z tych pomysłów. Oczywiście myślę czasami, co by tu zrobić jeszcze, bo zastanawiam się, do kiedy tak mogę skakać po tej scenie. Właściwie teraz to sobie siedzę wygodnie. Na stołku. Jestem królową, matką naturą, bo w ogóle wozimy ze sobą pięknie kwitnący ogród. Jest na co też popatrzeć. Ale tak no, pół żartem, pół serio. No, kiedyś chciałabym jeszcze coś innego zrobić z tym życiem niż tylko nagrywać piosenki i je pisać. Myślałam, wiesz co, to jest już może oklepany temat, ale bardzo lubię gotować, uwielbiam to robić i lubię dobrze jeść. I jakieś miejsce z jedzeniem byłoby całkiem fajnym rozwiązaniem.
0: Anita Lipnicka stała się także głosem pokolenia lat 90.
1: Byłam tym głosem pokolenia lat 90., ale chyba jednym z kilku, bo wtedy był taki wysyp nagle kobiet śpiewających i parę mocnych nazwisk się pojawiło w tym czasie. No i tak śpiewałyśmy o tym, co czujemy, co widzimy, co się dookoła dzieje nas i wiele osób się identyfikowało z tymi tekstami faktycznie.
0: Fani Anity Lipnickiej wiedzą to doskonale, że zakochana jest do dziś także w piosenkach Leonarda Cohena i wielokrotnie to w wywiadach powtarza, że towarzyszą jej także w dalekich i tych bliskich podróżach.
1: Jestem no, wielką fanką Leonarda Cohena. Ja go po prostu kocham, ale ja mam tak w ogóle z artystami, których lubię, że ja się w nich zakochuję trochę. Taką psychofanką jestem troszkę. A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, ja bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i jego wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten z Aten Prom i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem.
0: Okazuje się, że poza Leonardem Cohenem jest jeszcze jeden artysta, którego uwielbia słuchać, który kiedyś w wywiadzie powiedział: nie znoszę swojego głosu, w ogóle nie mogę słuchać, jak śpiewam. Bycie wokalistą to nic przyjemnego, ale ktoś to musi robić. A tym artystą jest David Bowie.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a jego odkryłam go też przez film. Film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli był aktorem w tym filmie. Soundtrack z tego filmu to była moja pierwsza kaseta, którą odsłuchałam na Walkmanie. To też młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest. Walkman to było takie urządzenie, do którego się wkłada kasetkę i słucha się na słuchaweczkach muzyki. I to było dla mnie tak nieprawdopodobne odkrycie, ten Walkman, wiesz, że możesz sobie założyć słuchawki. Mam bardzo ciekawe światła takie dyskotekowe dosyć. Że możesz założyć słuchawki i po prostu być w innym świecie nagle, że ta muzyka cię, jakby jesteś w środku. To było nieprawdopodobne. Ja pamiętam to wrażenie do tej pory, jakie to na mnie zrobiło. To bycie w środku dźwięków. Pierwsze moje słuchawki po prostu. Nie słuchanie z głośników, tylko tego Walkmana. Więc David Bowie, on mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie, w ogóle... Cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim.
0: To pozostaje już chyba tylko jedno. Życzyć jej, aby co wieczór śniły jej się gwiazdy muzyki lat 80. i 90. Anita Lipnicka była specjalną gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Witam serdecznie w Radiu Złote Przeboje na 106 i 2 FM. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko i zapraszam na tę najbliższą godzinę z naszym codziennym magazynem kulturalnym. To audycja, która nazywa się Co jest grane w Jeleniej Górze, więc o tym, czym żyje nasze miasto, czym żyje region, będziemy rozmawiać już za chwilę. Propozycje dla jeleniogórskich seniorów, między innymi, którzy mogą aktywnie spędzić czas w cieplicach. Zaproszenie do jeleniogórskiego Kina Lot. Tam sporo premier, sporo specjalnych pokazów, więc tych filmowych wydarzeń jest kilka. Oprócz tego będzie także ofercie Książnicy Karkonoskiej o tej stronie edukacyjnej, warsztatowej, bo nie tylko literaturą jeleniogórska biblioteka żyje. Te i wiele innych tematów oczywiście w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Raz jeszcze zapraszam, zaczynamy.
8: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
9: Kontakty, czyli wystawa fotografii kontaktowej przygotowywana od wielu lat przez Jeleniogórską Galerię BWA, to taki flagowy produkt tejże instytucji, co potwierdza fakt, że kontakty zawędrowały do kolejnej galerii, kolejnego miejsca na mapie Polski. Prezentowane były już w kilku przestrzeniach oprócz Jeleniej Góry. No i niezmiennie, mimo faktu, że ta ostatnia odsłona swoją premierę miała już jakiś czas temu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Co można zobaczyć i gdzie i dlaczego warto o tym wiedzieć? O tym opowiedziała mi kuratorka tejże ekspozycji, Joanna Mielech.
8: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
10: Kontakty, które reaktywowaliśmy w naszej galerii w 2019 roku, mają już trzecią odsłonę. Czas natury, czas drzewa, tak nazywa się tamtegoroczna edycja. I no, ta edycja bije rekordy popularności, bo pokazujemy ją piąty raz już w tym od 2024 roku. I aktualnie można tą wystawę zobaczyć w Chełmie, w galerii Atelier, na zupełnie przeciwnym jakby końcu naszego kraju, no ale okazuje się, że tam również istnieją odbiorcy, tam również są fotografowie, którzy wybrali ten sposób obrazowania w dziedzinie fotografii i tam zaprosił nas Ryszard Karczmarski, jeden z autorów tej wystawy, który jak się okazuje od 30 lat prowadzi w galerię Atelier w Chełmie i no, pokazuje przede wszystkim fotografię, która mu się podoba. Więc jesteśmy też tam, a przy okazji ogłosiliśmy już nową edycję. Będzie to edycja o martwej naturze, która będzie się nazywała Ciche życie rzeczy.
9: To kiedy będziemy mogli zobaczyć? To dopiero początek, ale czy znamy datę?
10: W Jeleniej Górze kontakty o martwej naturze będziemy mogli zobaczyć w przyszłym roku, w 2027, pod koniec roku.
9: A póki co możemy podróżować z wystawą, która chyba też potwierdza, że skoro jest tak duże zainteresowanie w różnych zakątkach kraju, to troszkę możecie czuć się autorytetami w tej dziedzinie.
10: No zabawne jest to, że wydaje się, że no, większość ludzi lubi raczej barwną fotografię, ale kiedy ktoś pojawi się na naszym wernisażu kontaktów, może się rzeczywiście zdziwić, bo to są setki osób, które są żądne obejrzenia czarno-białej, klasycznej fotografii, takiej wywoływanej jeszcze w ciemni fotograficznej, niepowiększanej stykowo, więc chyba no, o takim najgęstszym, najbardziej skondensowanym z możliwych fotograficznych obrazów. To bardzo piękna wystawa. Ona za każdym razem wygląda niezwykle i trzeba ją zobaczyć na żywo. Wtedy wyczuwa się jej moc po prostu.
9: A jeśli chodzi o tę nadchodzącą odsłonę kontaktów, to jest taki moment, w którym jeszcze można zgłaszać swój akces. Jak wygląda przygotowanie tej wystawy? To jest taki organizm otwarty, do którego można się zgłosić i zaproponować swoje fotografie, czy jednak tu wycelujecie w konkretnych artystów?
10: Zaprosiliśmy już wszystkich, którym ufamy, że nas nie zawiodą, ale oczywiście jesteśmy otwarci. Jeśli ktoś jest wielkoformatowcem, jeśli zajmuje się fotografią wielkoformatową, jeśli fotografuje na kliszach i światłoczułych kliszach i wywołuje je w formie odbitek w ciemni fotograficznej, to serdecznie zapraszamy, my jesteśmy otwarci, ale proszę się do nas zgłosić, my wtedy wyślemy jakby temat i zakres, który będzie funkcjonował w przyszłej edycji. Ale no, wybiera kurator na koniec, żeby wystawa była spójna, ciekawa i niezwykła.
8: Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Zatem z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy. W cierpliwości jeszcze przez chwilę trzeba będzie się uzbroić, a jeśli czujecie artystyczny niedosyt, to z ostatnią odsłoną kontaktów można podróżować po Polsce i odwiedzać galerie, w których ta wystawa jest prezentowana. Już za kilkanaście minut w programie Radia Złote Przeboje zajrzymy także do jeleniogórskiego kina LOT, sprawdzimy, na jakie filmy warto się wybrać, a oprócz tego porozmawiamy o tym, jak poszerzyć artystyczne horyzonty, jak rozpocząć przygodę z malarstwem, rysunkiem czy grafiką, bo takie możliwości przede wszystkim jeleniogórskiej młodzieży stwarza Księżnica Karkonoska i mieszczący się tam Zakamar. Najpierw jednak o tym, co było. Zapraszam na spacer po jeleniogórskim rynku, po sercu naszego miasta, które po raz kolejny ożyło za sprawą jarmarku staroci i osobliwości. Za nami niedawna wiosenna odsłona tego wydarzenia, no i niech będzie ona taką formą rozbudzenia apetytu na kolejną wrześniową.
8: Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Mimo tego, że ta wiosenna edycja odbywa się dopiero od kilku lat, to jednak zainteresowania ze strony turystów i mieszkańców nie brakuje. Podobnie jest, jak mówi Sylwia Motyl z Centrum Kultury Zameczek, w przypadku wystawców.
4: Ja trochę się obawiałam, czy to nie będzie tak, że ponieważ jest jeszcze pogoda niepewna, jak wiadomo, jest to impreza plenerowa, może być różnie z tym zainteresowaniem. Tymczasem te obawy w ogóle okazały się płonne, bo zainteresowanie jest zarówno odwiedzających, jak i wystawców. Procedura jest podobna, jeśli chodzi o rezerwację stanowisk, jak w przypadku edycji wrześniowej. Te miejsca się rozchodzą bardzo szybko, ale to jest impreza, która ma wielu swoich zwolenników, takich stałych pasjonatów, i oni niezależnie od pogody zawsze się pojawiają i myślę, że na nich zawsze możemy liczyć.
11: To robiłem w cynkorycie. To jest fajny pejzaż tam, to zawsze. W cynku. Bardzo taki gruby i dlatego ta kreska jest taka wypukła.
8: Z mikrofonem przez Jelenią Górę.
9: Ja tak krążę między stoiskami i sprawdzam, jakie skarby państwo mają. Co tu ciekawego znajdziemy?
12: Różne. My tak mamy specyficzny towar, że mamy wszystko. Od staroci takich zwykłych. Jakbym miał coś pokazać bardzo ciekawego, co niespotykane jest wręcz u nas w Polsce, okay, to ten stolik ceramiczny, piękny, porcelanowy.
9: Cena też piękna pewnie jest.
12: Tak.
9: Ile taka przyjemność nas kosztuje?
12: No 2000 ten stolik. Cały porcelanowy, lata 60-80, Schierholz, nazwisko tego malarza.
9: Czyli ręczna robota.
12: Tak jest, cały ręcznie malowany, pod światło widać jeszcze ślady pędzlu.
9: Dobra.
12: No i takie stoliki, bo w Polsce nie znaleźliśmy żadnego, a za granicą od 1400 euro wzwyż. Ale tych także skarbów... taki unikat.
9: Okej, okay,
12: no.
9: Tych skarbów i staroci jest dużo więcej. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć? Co państwo mają?
12: Tu bardzo ciekawa stacja taka meteorologiczna. To nie jest może stare, ale szkło ręcznie dmuchane. To tu wskazuje chyba wilgotność powietrza, temperaturę.
9: Przedmiot zdecydowanie odbiegający od sprzętu, który został wyprodukowany w ostatnich latach. No. To jest niewątpliwe. A skąd państwo jesteście?
12: Z Lubina.
9: Czyli co, w Jeleniej Górze bywacie pierwszy raz?
12: Czy jeździmy cyklicznie.
9: Jak wrażenia z tegorocznej odsłony jarmarku? Bo pogoda dopisała.
12: Pogoda dopisała, to najważniejsze.
9: A jak handel?
12: Handel dobrze też. Zawsze ta kwietniowa giełda jest słabsza, ale niż ta wrześniowa, ale dobrze. Dzisiaj jest dobrze. Tu jeszcze taka ciekawostka, polifon. Ręcznie nakręcany to polifon, bo gramofon jest na prąd. Bój. Pięknie gra.
9: Dźwięk jest, państwo niestety tego nie widzicie, trzeba przyjść, trzeba zobaczyć, a w dobie kryzysu energetycznego to chyba niezwykle cenny przedmiot.
13: Myślę, że się przyda.
12: Tak, no ciekawostka taka, sentyment do starych lat. Fajnie ten szum płyty starej, nie?
9: Klimatyczne jest. I ile taka przyjemność kosztuje?
12: No to my sobie cenimy 1400 zł za niego. Do negocjacji oczywiście. Wszystko jak to na giełdach, trzeba się targować.
9: No to co? To ja życzę powodzenia w takim razie, jak największych udargów.
12: Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy skarbów. Szukajcie.
9: Sprawdzam, co państwo macie ciekawego do zaoferowania. Co tutaj u pani znajdziemy?
14: Musi pan z mężem rozmawiać.
9: To z mężem. Dobrze. Co do męża? Ruszam w takim razie.
15: Wszystko pan znajdzie. Co pan potrzebuje? Szkło, porcelanę.
9: Wybór duży. O proszę, dla tych, którzy naturę wolą. Ale tych porcelanowych skarbów tutaj sporo jest. Skąd one pochodzą? Bo to domyślam się, że to nie tylko nasze krajowe wyroby.
15: Nie, Miśnia, w większości też nasz Dolny Śląsk, tutaj Wałbrzych, Tułowice, Parowa, Żarska porcelana.
9: Wybór spory po raz kolejny, to jest chyba najczęściej powtarzane przeze mnie dzisiaj zdanie, że niestety państwo tego nie zobaczycie, jeśli nie przyjdziecie, bo w radiu tego obrazu przekazać nie możemy, ale warto się pojawić osobiście. A jak wrażenie z jarmarku? Jesteście państwo regularnie, po raz pierwszy?
15: Nie, po raz pierwszy. I strasznie wieje.
9: Strasznie wieje, ale to i tak duży sukces, że jest słońce, bo to było ryzyko.
15: No, jest słońce, nie ma deszczu.
9: Nie ma deszczu.
15: Nie ma deszczu, którym straszyli cały czas, nie?
9: I co, odstrasza ten wiatr klientów, czy jednak nie ma problemu?
15: Nie, klientów jest jak widać. Od groma.
9: Utarg się zgadza już, czy jeszcze nie?
15: Zobaczymy wieczorem, okay. Co będzie.
9: Ja słyszałem taką strategię, że najważniejsze transakcje odbywają się o poranku.
15: Przeważnie. Okay. Przeważnie. Dwóch handlujących, czy tam trzech handlujących na jednej wyspie każdy zarobi.
9: To ja w takim razie życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby te skarby znalazły swoich właścicieli.
15: Okej, okay, dzięki.
9: Ja tak wędruję od stanowiska do stanowiska i sprawdzam, co można zdobyć na jarmarku. Co u pana?
16: Tylko polskie platery. Nic więcej.
9: Ale biżuteria też jest. Jak wrażenie z jarmarku?
16: Nie chce pan wiedzieć.
9: Czyli niezbyt pozytywne póki co?
16: Nie. Ludzi nie ma. Okay. Ja wiem, że trochę ludzi chodzi, ale to nie ma ludzi. Nie ma z kim rozmawiać w ogóle. Nie, ja myślę, że po prostu ta giełda wiosenna jest zrobiona tylko po to, żeby to miasto żyło drugi raz w roku. Jesienna tak, no bo jest 50. któryś raz. Natomiast ta jest chyba trzeci czy czwarty.
9: Pan skąd jest?
16: Z Krakowa.
9: To kawałeczek jest do Jeleniej, ale rozumiem, że nie pierwszy raz.
16: Nie pierwszy.
9: Póki co wrażenia niespecjalnie zadowalające, ale na jesień wraca pan, czy nie do końca?
16: Tak, oczywiście, na jesień jak zawsze tak.
9: No to chyba co, możemy słuchacze tylko zachęcić do tego, żeby już budżet łatać i do września się szykować.
16: Chyba tak.
9: Powodzenia życzę w takim razie, niech ten utarg się zgadza na koniec.
16: Nawet powiem panu, że to nie do końca zawsze chodzi o utarg.
9: Okay.
16: Jakieś reakcje z ludźmi, tak na dobrą sprawę to chyba... Mało ludzi cokolwiek interesuje. No wychodzą, żeby się pokazać w rynku i tak dalej.
9: To przynajmniej miłych rozmów mogę życzyć.
16: Tak, tak.
9: Jak nie portfela grubego, to rozmów. Skąd pan przyjechał?
17: Sosnowiec.
9: Sosnowiec. No to też kawałeczek spory do Jeleniej Góry. Podróż opłacalna? Warto było?
17: Wie pan co, no tu się zawsze opłaca przyjechać. Choćby po to, żeby
13: spotkać znajomych z całej Polski, co przyjeżdżają tam dwa razy w roku tutaj. Także nie, jest super.
9: Grono sprzedawców, z tego co wiem, dość stałe i jest powtarzalna grupa, więc chyba państwo się też znacie dobrze.
13: Tak, no wie pan, ja jeździ się już chyba gdzieś w granicach 30 lat, także znamy się wszyscy na pamięć.
9: To ja powodzenia życzę w takim razie.
13: Dzień bardzo.
9: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, tam do szefostwa.
9: Dobrze, do szefostwa. Dzień dobry państwu. Nie telewizja, a radio, więc nie ma kamery, ale jest mikrofon. Tak jest. O, bardzo się cieszę. To sobie porozmawiamy. Bo ja o wrażenia pytam, jak się jarmark podoba.
18: A bardzo kolorowo. Tyle lat, co ja już tu przyjeżdżam, to już prahistoria. Naprawdę. Jest coraz lepiej.
9: No to cieszy, bo słyszałem różne opinie, jedni mniej i drudzy bardziej zadowoleni.
18: Niech pan nie słucha wariatów, naprawdę.
9: Czyli co, do Jeleniej Góry warto przyjeżdżać jednak. Rozumiem, że państwu regularnie na stałe w kalendarzu data zapisana.
18: Period, tak.
17: Tak, abonament.
18: My mamy tak, abonament. My Gdańsk i Jelenią Góra.
9: Która z tych podróży najbardziej opłacalna z perspektywy sprzedawcy?
18: Niech pan wyłączy ten mikrofon.
9: Rozumiem, czyli o pieniądzach nie rozmawiamy.
18: Nie. I o kobietach też nie.
9: Newralgiczne tematy, to ja postaram się dyplomatycznie zapytać, czy już jakieś udane transakcje się udało nawiązać.
18: Dałam 7 tysięcy.
17: Co? Nie rozmawiamy. O pieniądzach nie rozmawiamy.
9: Zostaną miłe wspomnienia zapewne.
18: Zawsze, tu towarzystwo jest najfajniejsze na świecie.
9: No to chyba zapraszamy, tym bardziej jeśli pogoda dopisuje tak jak tym razem, to warto, jeśli nie na wiosnę, to przynajmniej na jesień, bo rozumiem, że we wrześniu też się spotkamy z państwem.
18: Zapraszamy w to samo miejsce na wywiad.
9: To ja będę pamiętał, zanotuję w kalendarzu i widzimy się. Do zobaczenia.
18: Oczywiście, do widzenia.

0: nazwać jarmarkiem, tak? Tak naprawdę jest to no, pokaz troszkę rzeczywiście rzeczy, które zasługują na miano jarmarku staroci i rozmaitości, ale jest to niestety no, pokaz też rzeczy, które na to miano nie zasługują. No ale jest to bardzo udana impreza turystyczna z punktu widzenia promocji miasta Jelenia Góra.
1: Dzień dobry. Ja odwiedzam moje ulubione stoisko. Pan pewnie mnie nie pamięta, ale ja pana dobrze pamiętam.
2: Ja się już od 2 lat martwię, co się z panem stało, bo pan ze 2 lata u mnie nie był.
1: Bardzo mi miło. Jak wrażenia z tegorocznego jarmarku?
2: Proszę pana, jestem 26 sezon tutaj, czyli ćwierć wieku, co prawie tutaj przyjeżdżam. No jestem bardzo zadowolony. No na pewno dużo przyjemnych, sympatycznych ludzi. Gorzej z kupującymi, ale to chyba wszędzie tak jest.
1: To dwie różne kategorie, niestety.
2: Tak. To są tak zwane te pytome, apacze i macadory, nie? Tutaj mamy, a teraz mamy macadora, nie? To maca teraz, nie? Ale w ogóle jest dobrze. Najważniejsze, wie pan co, jesteśmy zdrowi i żyjemy. A reszta to tak.
1: Ze zdrowiem bywało różnie, ale dopisuję.
2: To znaczy ja sobie wymieniłem biodro, już jestem hybrydą, nie? Także mam sztuczne biodro, nie mogę przechodzić koło transformatora.
1: Ale mobilność się zwiększyła.
2: A no wie pani, jestem już teraz do tańca i do różańca, nie? Także w ogóle jest wszystko okej. Okay.
1: Czyli stanowisko wielofunkcyjne, nie tylko można zostawić pieniądze, ale i się dobrze zabawić tutaj.
2: Nie no wie pan co, no jeżeli ludzie do siebie się sympatycznie odnoszą, to jest fajnie. Ja jeżdżę głównie, oczywiście no prowadzę antykwariat, więc muszę też czegoś żyć, ale w ogóle to po prostu lubię spotykać ludzi, a tu na ogół są sami ciekawi ludzie, nie? Bo myślę, że tacy mniej ciekawi to może na ryby chodzą albo na grzyby, nie? A tu na starocie to, jak ktoś mówi, sami fajni ludzie przychodzą. Tak się dzieje. Jelenia Góra the best.
1: Życzę jak najwięcej udanych transakcji. Jakieś były już? Udało się coś?
2: Tak, już jestem. Ja raczej zakupów nie planuję na ten wyjazd, bo mam coś w zanadrzu do kupienia i zbieram gotówkę. Także, ale już sprzedaż była, także otwarcie już było, także jest fajnie.
1: To jak najwięcej banknotów życzę w takim razie.
2: No wczoraj był wiatr, jutro rano ma być chłodno, ale damy radę. Nie ma problemu. Wszystkiego dobrego. Miło było pana po raz kolejny spotkać.
1: Jedno z najbardziej widowiskowych stanowisk tutaj na jarmarku, bo największe chyba.
3: Proszę pana, powiem nieskromnie, pewno, że tak.
1: To marketingowo, rozumiem, robi roboty, bo uwagę przyciąga. To co, udało się coś sprzedać już?
3: No, oczywiście, że tak. Tak jak najlepsze stoisko na giełdzie, to musi się coś sprzedawać, to musi coś dziać, nie?
1: A co mamy tutaj dookoła? Bo niestety radio ma to do siebie, że nie widać, więc musimy opowiedzieć.
3: Proszę pana, co to jest? To są oryginalne perskie dywany. Wszystkie dywany są autentyczne, pochodzą z Iranu, ewentualnie z Indii. Są to dywany jedwabne, wełniane, wszystko jest ręcznie tkane. Paradoks polega na tym, że takich dywanów, mimo że mieszkamy w takim cywilizowanym kraju, u nas nie ma ani jednego sklepu oficjalnie z takimi dywanami. Także uważam, że jest to doskonałe miejsce, aczkolwiek tylko tutaj jeżdżę, wystawiam się, żeby zobaczyć, dotknąć, stąd zainteresowanie tych ludzi. Oni czasami się pytają, skąd ten dywan jest? To jest niemożliwe, że to jest dywan, prawda? Oni takich dywanów nie znają.
4: Ale bardzo ciekawe stoisko.
1: To ja zapytam o wrażenia, bo to z perspektywy kupującego też istotne.
4: Świetne dywany w super cenach, bardzo interesujące z całego świata.
1: A skąd pan jest?
4: Ze Słupska, proszę pana.
1: Okej, no to kawałek jest do Jeleniej Góry. Specjalnie na jarmark?
4: Przy okazji.
1: I co, wrażenia pozytywne, nie tylko przy dywanach?
4: Piękna pogoda, najważniejsze.
1: To pisało. Jakieś transakcje, coś udało się kupić, czy...
4: Być może.
1: Lokalny akcent na jarmarku. Cóż to za skarby pan ma?
5: Jak najbardziej lokalny jarmark. No przecież to tutaj musimy reprezentować Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i Jelenią Górę w szczególności.
1: A cóż to za pocztówki? Skąd te skarby?
5: Cały czas zbierane, pozyskiwane z wymiany, z różnych takich rzeczy kolekcjonerskich, można powiedzieć. Czyli ktoś coś za coś wymienił polską, obecną polską, no, na dawne tutaj śląskie i w ten sposób można to tak. No najstarszy gdzieś powiedzmy na pierwszą połowę XIX wieku.
1: A jak wrażenie z jarmarku tegorocznego? Udany dla pana?
5: Nie jesteśmy tutaj od kilku lat, także może dzisiaj ta pogoda trochę ludzi rozproszyła. Jedni w góry, drudzy gdzieś tam na rowery, no, ale generalnie jak widać chodzą.
1: Jakieś udane transakcje, klienci?
5: Potężne transakcje po 100 zł, po 50 zł, to też trzeba szanować.
1: Jak to wygląda w tym roku i czy ten rok jest dla jarmarku udany? No i przede wszystkim dla sprzedawców.
6: To znaczy jest udany, raz, że pogoda dopisała, To po pierwsze. Po drugie, frekwencja

0: Jak widać, jest bardzo dobra. Zielenia Góra w ogóle jest bardzo miłym miastem, tu trzeba od tego zacząć w ogóle i władze miasta robią to, co można w tym przypadku, gdzie pomagają po prostu, nie? Także nie ma jakichś takich specjalnych uwag, jeżeli chodzi o organizację, logistykę. No, pogoda, jest ważne, że pogoda odpisała, to się wiąże z tym, że później każdy jest zadowolony, prawda?
1: A co u pana?
0: No tutaj akurat ja siedzę, powiem, kolekcjonersko w białej broni, w starym srebrze i w starych zegarkach kieszonkowych. No koledzy z kolei są mocni w monetach, w banknotach.
1: Nie tylko ze sprzyjającej pogody, ale i rozmaitości towarów zadowoleni byli spacerujący po placu ratuszowym mieszkańcy, jak i turyści. Coś udało się wyhaczyć ciekawego, czy tylko oglądanie?
2: Na ten moment nie. Dzisiaj tylko oglądaliśmy, ale 2-3 lata temu więcej. Z 5 lat temu kupiliśmy tutaj przepiękne takie metalowe kielichy rzeźbione, jeszcze niemieckie. I służą nam po dzisiaj dzień, więc naprawdę można trafić fajne rzeczy, takie, które będą nie na jeden sezon, jak na przykład buty dzisiaj kupowane czasami w sklepie, tylko właśnie zostaną z nami na dłużej. Około 40 zł.
3: Okazyjnie rzeczy można kupić bardzo ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. No jedna też pozytywna rzecz, że można kupić książki, których w tej chwili w księgarniach się nie kupi, tak? Że nawet przez internet nie ma możliwości ściągnięcia tych książek, więc to jest pod tym względem bardzo duży handicap tej imprezy.
2: No i też dzięki temu taki sentyment do człowieka wraca, właśnie tej przeszłości, czasów dzieciństwa, co też sprawia pewnie, że wracamy w kolejnym roku na taki targ.
1: W końcu Jelenia Góra żyje.
2: I w końcu Jelenia Góra żyje, bo rzeczywiście jest odczuwalny od co najmniej 2-3 lat odczuwalny brak tych imprez, takich większych imprez, które odbywałyby się czy tu na rynku, czy w jakichś innych miejscach, gdzie można by było rzeczywiście przyjść, spędzić niedzielę lub sobotę. To jest taka impreza. Także no, życzymy powodzenia organizatorom na pewno.
4: Ja mieszkam w Stanach. Ładne rzeczy są wiele, no ale no, niestety nie da się wywieźć, bo to są jednak antyki. Tak samo stamtąd tu nie można też przywieźć. Mogę przywieźć, ale z powrotem nie dadzą wywieźć, bo już jak mam przykładowo niektóre rzeczy, co mają po 150 i 170 lat, z powrotem nie dadzą wywieźć, bo to są antyki już.
1: Jest problem.
4: Nie. Ja mieszkam w Stanach 35 lat, a tu przyjeżdżam co roku. Już tutaj przyjeżdżam od ponad 10 lat, bo już nie pracuję, jestem w stanie emerytalnym, także przyjeżdżam tu i jeżdżę po całej Polsce, także lubię oglądać te antyki wszystkie, bo są no ładne, no co tu, oczy aż się świecą do tego, ale no niestety nie da się wszystkiego tak wywieźć.
1: Dzień dobry Państwu, pytam, jak wrażenie z jarmarku? Podoba się?
5: Tak, oczywiście jesteśmy tutaj 4. rok z rzędu. Wydaje nam się, że w tym roku chyba najwięcej stoisk, najwięcej ludzi. No i przede wszystkim pogoda dopisała.
1: A są Państwo z Jeleniej Góry czy spoza?
5: Z Jeleniej Góry jesteśmy szczęśliwymi mieszkańcami tego miasta, w którym to wszystko tutaj się odbywa. Także serdecznie zapraszamy do Jeleniej Góry. Musimy się liczyć z jakimś tam wydatkiem, ale myślę, że dla kolekcjonerów, dla prawdziwych pasjonatów w tym dniu akurat to się nie liczy.
6: Tym żyje Jelenia Góra.
1: To, na co mamy wpływ, to planowanie, a planować warto, bo jak się okazuje, jeśli chcemy przede wszystkim zrobić zakupy, bo oczywiście można pospacerować, pooglądać, też będzie przyjemnie, no ale jeśli chcemy coś kupić, jeśli na coś polujemy, to jednak warto pojawić się szybciej niż później. Rozmawiając z niektórymi wystawcami, to bardzo często słyszałem: panie drogi, jak pan coś chce kupić, to w sobotę rano najpóźniej.
7: Strategie, powiem tak, są różne. Tak oczywiście mówią wystawcy, natomiast klienci czasem mówią, że oglądają, chodzą, oglądają, wybierają, ale z zakupem, oczywiście ryzykując, że ktoś ich ubiegnie, czekają czasem do ostatniej chwili, bo to jest ten moment, kiedy wystawcy już składają cały swój towar, że tak powiem, i wtedy ci kupujący liczą, że będzie jakaś zniżka, w związku z tym, że to jest ostatnia szansa też dla wystawcy, żeby...
1: Czyli proces zmiękczania sprzedawcy.
7: Tak, czyli następuje proces zmiękczania sprzedawcy, więc to bardzo różnie, każdy musi tą swoją strategię wybrać, ale tak czy tak ta atmosfera jest naprawdę jak z filmu trochę czasem i myślę, że warto właśnie pochodzić nawet z taką adrenaliną lekką, jeśli ktoś chce dokonać jakichś zakupów.
1: I do tego zachęca Sylwia Motyl, dyrektorka Centrum Kultury Zameczek. 57. edycja Jarmarku Staroci i Osobliwości przeszła już do historii, no ale dobra wiadomość jest taka, że w tym roku spotkamy się raz jeszcze na tej odsłonie jesiennej, która ma najdłuższą historię, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do tego, by już dziś w kalendarzach odnotować tę datę i zapisać sobie obowiązkową obecność na Placu Ratuszowym w ostatni weekend września.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Ale żeby do tego czasu chwile szybko płynęły, to warto dobrze je wykorzystać, na przykład w tym tygodniu, wybierając się do jeleniogórskiego Kina Lot. Wczoraj sporo mówiłem o tym, co na dużym ekranie w jeleniogórskim Heliosie, ale jeśli dojdziecie do wniosku, że ta oferta jednak nie jest dla was, szukacie czegoś innego, to warto zajrzeć właśnie do dobrze znanego w mieście Kina Lot. A co tam na ekranie? O tym już kierowniczka tego kina, Anna Martynowska-Pietrzyk.
8: W kinie Lot film Orły Republiki to polityczny thriller reżysera Tariqa Saleha, twórcy znanego z mocnych historii o władzy i kulisach polityki. Film kręci się wokół aktora, największej gwiazdy egipskiego kina, którego władza zmusza do zagrania prezydenta w propagandowej produkcji. Główny bohater wchodzi do świata, w którym granica między filmem, manipulacją i realną polityką zaczyna się zacierać. To nie jest kino akcji w hollywoodzkim stylu. Bardziej napięcie, intrygi, presja i pytanie, ile jesteś w stanie poświęcić, żeby zachować pozycję. Drugim filmem, który mogą Państwo zobaczyć na dużym ekranie Kina Lot, to Zawodowcy, najnowsza pozycja Guya Ritchiego. Historia zaczyna się od pozornie prostego zlecenia. Specjalistka od załatwiania wyjątkowo trudnych spraw dla bogatych klientów dostaje zadanie odzyskania gigantycznego długu od miliardera ukrywającego się na prywatnej wyspie. Kiedy negocjacje zawodzą, do akcji wchodzi grupa byłych żołnierzy i plan zmienia się w ryzykowną operację. Jeśli lubicie styl Guya Ritchiego, napięcie, humor i sprawnie prowadzona akcja, to na pewno ta pozycja jest dla was.
1: Ale na tym nie kończymy, bo jeszcze jedna nowość się na dużym ekranie pojawi.
8: Wyjątkowy pokaz przedpremierowy. Ojczyzna to najnowszy film wybitnego polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy Oscara za film Ida. Jego kolejna produkcja, Zimna wojna, przyniosła reżyserowi dwie dodatkowe nominacje do Oscara, natomiast jego najnowszy film, wspomniana Ojczyzna, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, zdobył nagrodę za reżyserię. Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku u szczytu zimnej wojny. Znany pisarz Tomasz Mann wraz z córką Eriką wyrusza w pełną emocji podróż przez zrujnowane powojenne Niemcy. Trasa wiedzie z Frankfurtu do Weimaru. Jest to dla pisarza symboliczny powrót do ojczyzny po tym, jak podjął decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Produkcja dotyka także uniwersalnych tematów dotyczących moralnego upadku, totalitaryzmu oraz postaw ówczesnego społeczeństwa. Mimo że akcja toczy się w powojennych Niemczech, to zdjęcia w zdecydowanej większości realizowane były na Dolnym Śląsku. W Legnicy, w Wałbrzychu, Ludwikowicach Kłodzkich, Pieńsku czy w Zamku Kliczków. A film jest koprodukcją Dolnośląskiego Centrum Filmowego, wspartą przez Dolnośląski i Wrocławski Fundusz Filmowy. Polska premiera kinowa zaplanowana jest na 19 czerwca, natomiast widzowie Kina Lot będą mogli zobaczyć ten niezwykły obraz podczas pokazów przedpremierowych 14 czerwca o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszamy.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To wszystko w Kinie Lot, to te najbliższe propozycje. Cały repertuar śledzić możecie na bieżąco także na stronie internetowej tego kina. A ja zapraszam na dalszą część audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, to jest program Co jest grane w Jeleniej Górze, a w nim już za chwilę Zakamar odwiedzimy. Porozmawiamy po pierwsze o zajęciach plastycznych i graficznych, gdzie poznać możecie malarstwo, grafikę właśnie, rysunek, różne techniki pod opieką Gosi Bączek, której też wystawę aktualnie w bibliotece można podziwiać. Oprócz tego będzie o warsztatach dla miłośników informatyki, a dokładniej systemów Linux. No ale najpierw propozycja dla seniorów, których to w swoje progi zaprasza Cieplicka Przystań Twórcza. Co ciekawego dzieje się w ogrodzie społecznym dla seniorów? O tym opowiedziała mi opiekunka tamtejszego klubu seniora Martyna Sprawska.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Jak najbardziej ogród żyje w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszamy wszystkich chętnych do Cieplickiego Ogrodu Społecznego. Od razu też może przypomnimy, gdzie on dokładnie się znajduje, ponieważ nie każdy potrafi do nas trafić. Ogródki działkowe, na których nasz Cieplicki Ogród Społeczny się znajduje, jest naprzeciwko budynku szkoły podstawowej numer 6. Tam są ogródki działkowe i druga bramka prowadzi prosto do naszego ogrodu. I tam co piątek o 11 wszyscy chętni kontaktu z naturą, rozmowy, spotkania przychodzą. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, nie musi niczego kosić, kopać, sadzić. Wystarczy, że będzie z nami i miło spędzimy czas.
1: A okazji do spędzenia miło czasu na pewno będzie sporo, natomiast domyślam się też, że tej pracy mimo wszystko jest sporo. Jak ten ogród społeczny się zmienił na przestrzeni ostatnich lat? Bo to kolejny sezon, kiedy Państwo korzystacie z tej przestrzeni.
9: Dokładnie tak. Niestety troszkę nam przyroda spłatała kilka figli, ponieważ jedno z naszych drzew dość mocno pod naporem śniegu się połamało i został tylko długi trzon. Natomiast jesteśmy teraz w trakcie robienia rabat, również sadzenia różnych przepysznych rzeczy w ogródku, ale jakich dokładnie, to trzeba przyjść, żeby zobaczyć i popytać, może coś własnego też posadzić.
1: No to zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że ja mam takie wspomnienie i po rozmowach z wieloma seniorami ono się potwierdza, wspomnienie związane z moją babcią, bo ja z nią dużo czasu na tej działce swego czasu spędzałem, ale przyszedł taki moment, kiedy tej pracy było na tyle dużo, że w pojedynkę ona już nie dawała rady i powiedziała: koniec, lubię to miejsce, kocham, ale już nie daję rady. I w przypadku seniorów z racji zdrowia, czy też braku możliwości, często tak się zdarza. Cieplicki Ogród Społeczny jest chyba taką alternatywą, bo jest organizmem współtworzonym przez wielu, więc to koszenie, pielęgnowanie, wyrywanie chwastów i sadzenie nie spada tylko i wyłącznie na jedną osobę. Jest chyba po prostu łatwiej.
9: Dokładnie tak, jest nas całkiem sporo. Natomiast te takie najcięższe prace typu bieganie za kosiarką bądź wyrywanie jakichś bardzo opornych krzewów, krzaków, których na przykład chcemy się pozbyć, bo zajmują już za dużą przestrzeń, tym akurat zajmuję się ja, więc bez obawy dajemy radę z wszystkim.
1: No to w takim razie ja wyczuwam potrzebę wyraźnego i głośnego apelu do panów, bo chyba męska ręka też się przyda w tej sytuacji.
9: Nieustannie zachęcamy panów o uczestnictwo, o udział, o pojawienie się w ogrodzie. Na początek zapraszamy na herbatkę, ciasteczka, obejrzenie tego ogrodu, zobaczenie, jak to wszystko wygląda, jak sobie ze wszystkim radzimy. A jeśli któryś z panów miałby na tyle siły i chęci, żeby nam w czymś pomóc, będziemy bardzo wdzięczne.
1: No to zapraszamy do spotkania z naturą. Myślę, że ten okres i ta część roku, w której jesteśmy, wiosna, lato, to będą pory zdecydowanie takim aktywnościom sprzyjające, ale to jest jedna z wielu możliwości, jeśli chodzi o przystań twórczą, bo są też stałe formy i takie wydarzenia, które w Cieplickiej przystani się odbywają. Przypomnijmy, co jeszcze.
9: Oczywiście wszystkie środowe spotkania Klubu Seniora, ale w tej chwili już też przygotowujemy się do kolejnych edycji wszystkich atrakcji wakacyjnych typu Fajfy Cieplickie oraz Park Norweski, Park Kultury, na które już w tej chwili Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. One w tej chwili są tworzone, przygotowywane, żeby za chwilkę od lipca i w przypadku Parku Norweskiego i Parku Kultury od sierpnia ruszyć i gromadzić jak największą ilość fanów i dobrej muzyki, i wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To wszystko w Cieplickiej Przystani Twórczej. Tam też seniorów zapraszała Martyna Sprawska. A my zmieniamy temat w programie Radia Złote Przeboje. Zmieniamy też grupę wiekową odbiorców, bo o nieco młodszych uczestnikach życia kulturalnego w mieście będzie, bowiem o jeleniogórskiej młodzieży, która korzystać może z edukacyjnej oferty Zakamaru, czyli przestrzeni przygotowanej właśnie z myślą o nich. Przestrzeni mieszczącej się w siedzibie głównej Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej. I jedne z zajęć związane z plastyką prowadzi tam jeleniogórska artystka i nauczycielka Małgorzata Bączek.
10: Ja prowadzę zajęcia artystyczne. Skupione będą wokół właściwie takiego budowania portfolio artystycznego, teczki artystycznej, bo jest spora grupa uczniów, młodych ludzi, którzy nie kończyli szkoły artystycznej, nie mają tej teczki zbudowanej, a chcą mimo wszystko iść na przykład na studia graficzne, gdzie ta teczka jest wymagana. No i jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, tak? Tacy uczniowie no nie wiedzą, jak się do tego zabrać i bardzo często po prostu rezygnują z dalszej jakiejś tam kariery graficznej, bo właśnie na przykład w momencie egzaminów czy tam wstępnych jakichś kwalifikacji no nie są w stanie sprostać temu zadaniu.
1: To jest taki obszar, w którym ten pierwiastek artystyczny jest mocno istotny i to zawsze rodzi pytanie, co jest ważniejsze, czy talent, czy praca?
10: Znaczy tutaj będziemy się na pewno skupiać artystycznie również, ale skupiać się przede wszystkim na tym, żeby się nauczyć tej kompozycji, nauczyć się mierzyć proporcje, nauczyć się kłaść światłocień, pracować z kolorem, tak? Oczywiście nie zabraknie takich jakichś smaczków, mam nadzieję, że się uda to wprowadzić, że na przykład pójdziemy sobie na taras, będziemy malować dachy domów, bądź jakieś inne kompozycje, które będą stricte ciekawe tematycznie, a nie technicznie, ale tutaj chciałabym dużo nacisk na tą technikę jednak położyć, bo to jest trochę tak jak z warsztatem jakiegokolwiek kogoś, kto jest w czymś dobry, tak? Jeżeli ja mam warsztat i umiem użyć czegoś, umiem to zrobić, ale na przykład odrzucam to świadomie, no to mogę sobie to odrzucić, ale nie odrzucam tego dlatego, że nie umiem tego zrobić, nie? Więc tak, chcę zrobić jakiś światłocień, ale nie umiem, to tego nie robię. I wtedy widać, tak, że ta osoba zrobiła tą pracę, ona jest taka, bym powiedziała, infantylna, co nie znaczy, że gorsza oczywiście, bo sztuka i tworzenie jest zawsze wartościowe, natomiast nie zrobiła, bo nie umiała. A to jest coś innego niż nie zrobiłam, bo świadomie to odrzuciłam. Umiałam, ale to odrzuciłam, tak? Więc warto się w ten narzędziownik wyposażyć, nauczyć się tego i albo z tego korzystać, albo nie.
1: Budowanie teczki, tworzenie swojego portfolio wydaje się takim procesem mocno rozciągniętym w czasie. To nie jest coś, co dzieje się na tu i teraz. Te spotkania i te zajęcia mają młodzieży pomóc. No właśnie, ale to chyba nie będzie jedno spotkanie i na tym koniec.
10: Tak, zajęcia z założenia mają być cykliczne. Chcemy to powtarzać co roku. Na razie spotykamy się raz w miesiącu, ale już pracujemy nad tym, żeby to były dwa spotkania w miesiącu, dlatego że już widzę jakby po... Być może teraz w miesiącu starczy później, natomiast teraz, póki nie jesteśmy na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to na przykład martwa natura zostaje nam i musimy zdążyć, żeby nam jabłko na przykład nie zwiędło, tak? Nie zepsuło się do następnego spotkania, czy tam nie pomarszczyła się bardzo skórka, bo będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jednak chcemy kłaść nacisk na to, żeby te proporcje, te perspektywy, to wszystko jakby było wyćwiczone, tak? Więc na pewno martwa jedna natura, dwa zajęcia albo trzy, później będzie postać, też będziemy chcieli modela tutaj malować z żywego człowieka, czy rysować. No i tak, to będzie kilka zajęć na jedną pracę tak naprawdę.
1: To już wystartowało, więc pewnie masz troszkę wgląd w to, z jakimi trudnościami, pytaniami, czy też życzeniami twoi podopieczni się zgłaszają, no bo to też może być odpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja mam tam po co przychodzić. Z czym się pojawiają?
10: Na razie trochę to było takie na próbę, więc wszyscy byli w takim lekkim szoku, mam wrażenie, bo tutaj było dużo nowości, było mierzenie tam na ołówek tych proporcji, szkicowanie, rozplanowywanie tego, żeby ta kompozycja też była taka jak trzeba. No i na razie oni byli tacy zaskoczeni tym, co ja od nich chcę, ale no myślę, że odpowiedź była bardzo ciekawa. Chcą przyjeżdżać, chcą przychodzić. Niektórzy mogli być tylko godzinę, a zajęcia z założenia trwają 2 godziny, bo też zanim się rozrysujemy, to chwila potrwa. Niektórzy przyjechali na chwilę zobaczyć, ale już dostałam informację, że będą sobie jakieś tam transporty do domu organizować, że chcą zostać na całość, bo było za mało, nie?
1: Logistyka została uruchomiona już.
10: Tak, logistyka została uruchomiona. Na razie myślę, że jakichś takich stricte technicznych czy mentalnych pytań nie ma, no bo oni muszą się też oswoić z tym. Dla niektórych to było pierwsze zetknięcie z taką no, techniczną stroną rysunku, póki co rysunku, więc to też jest dla nich nowe. Oni muszą to przegryźć, przepracować i dopiero pewnie zaczną się pojawiać jakieś pytania.
1: Padły hasła grafika, rysunek. Jakie jeszcze obszary, co się będzie działo?
10: Na pewno będzie malarstwo, na pewno będzie rysunek, na pewno będzie grafika. grafika. Być może zahaczymy troszkę o fotografię. To też mówię, ja muszę się zorientować, z jaką grupą mam do czynienia, do czego, komu jest to potrzebne i jakby będę podążać. Będę się starać podążać. Ja myślę, że no, jakby w dobie dzisiejszej edukacji to jest najważniejsze, żeby podążać za potrzebą młodych ludzi, bo oni doskonale są zorientowani na coś, sami czasami tego nie są w stanie wyłapać, ale jak się z nimi porozmawia, to wiemy, czego oczekują, czego pragną, czego chcą i trzeba im tym po prostu pomóc.
1: A potencjał jest chyba o tyle duży, że w Jeleniej, biorąc pod uwagę istnienie szkół artystycznych, no to sprawia, że ten grunt jest chyba całkiem podatny na szkolenie, na poszerzanie horyzontów, na pójście w tym kierunku.
10: Czy ja w ogóle myślę, że nasz region Karkonoszy i oczywiście Jelenia Góra jak najbardziej, nie wiem, ma jakiś taki magiczny potencjał do ludzi, którzy są kreatywni. Naprawdę. Ja w żadnym innym miejscu, w którym byłam do tej pory, nie spotkałam tylu jakby zagłębi artystów różnych, z różnej dziedziny i to nawet nie tych sztuk takich wizualnych, ale ile tu mamy jakichś pisarzy, którzy robią, nie wiem, wiersze piszą, jakieś inne obszary, naprawdę tego jest sporo, to są po prostu kreatywni ludzie. Karkonosze przyciągają kreatywnych ludzi i tak, jest to spory potencjał, jest duże zainteresowanie, zwłaszcza, że warsztaty są za darmo i są dla młodzieży 14+, takie było założenie właśnie ze względu na to, żeby gdzieś tam do tych studiów się przygotowywać, ale już wiem też z odpowiedzi, z zapytań przed pierwszymi warsztatami, czy młodszych dzieciaków by mnie nie chciała wziąć pod skrzydła. W związku w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na to.
1: Czyli rozumiem, że jeśli też pojawia się ktoś, kto ten kontekst artystyczny ma troszkę węższy, nie ma jakiegoś dużego dorobku, ale w głowie się zapaliła ta lampka, że chciałbym spróbować, chciałbym pójść w tym kierunku, to też może.
10: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. Tutaj jakby przyjmujemy wszystkich i nikogo na siłę ani nie trzymamy, ani nie zmuszamy, ale zachęcam, bo jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ktoś ma taki skill, ktoś chce, to czemu nie spróbować?
1: Tym bardziej, że za darmo to zawsze jest najlepsza cena.
10: Tak, myślę, że tak i myślę, że trzeba po prostu korzystać z wszystkiego, co jesteśmy w stanie, z dobrodziejstwa innych, nie wiem, instytucji, ludzi i tak dalej, bo naprawdę, naprawdę jest fajnie, mamy fajną atmosferę, tutaj nikt nikogo jakoś nie ocenia, po prostu jest bardzo sympatycznie.
1: I miejsce też fajne, być może dla wielu to będzie okazja do tego, żeby za kamar zobaczyć po raz pierwszy od środka, żeby w ogóle to miejsce poznać, a miejsce z dużym potencjałem, nie tylko jeśli chodzi o grafikę, malarstwo, reklamę, sztukę.
10: Tak, zdecydowanie tutaj też wiem, że spotkania z psychologiem się odbywają. Można przyjść, po prostu pograć w planszówki, poczekać na autobus. Już wiem, że są stali bywalcy nawet, którzy sobie tutaj przychodzą nawet w ciszy poczytać. Są mangi, są komiksy, są nawet gry, jakieś tam konsole, także są piłkarzyki. Można tu robić naprawdę wiele rzeczy, po prostu spędzać czas kreatywnie, a nie wąsając się gdzieś tam po mieście.
6: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To także przestrzeń, w której można zgłębiać tajniki nowoczesnych technologii. I do tego zachęca kolejny prowadzący warsztaty w Zakamarze.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
11: Nazywam się Michał Wiatroszak. Uczę dzieci i młodzież w szkole średniej. I czasami daję wykłady tutaj, gdzie dzieje się ten wywiad.
1: No właśnie, a jesteśmy w Książnicy Karkonoskiej w przestrzeni, która zwana jest Zakamarem, przestrzeni przygotowanej z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, która właśnie w tym miejscu może zgłębiać techniki różnych dziedzin, druk 3D, grafika, malarstwo, rysunek, więc jest też artystycznie, ale jest też informatycznie, bo można dowiedzieć się, do czego nam w życiu Linux. I to jest moje pierwsze pytanie, bo o tym systemie będziemy mówić.
11: Do czego nam w życiu Linux? Używasz go na co dzień właściwie. Masz w domu Wi-Fi najprawdopodobniej jakieś. Prawdopodobnie od TP router, który pod spodem ma OpenWrt, który jest Linuxem. Czyli można powiedzieć, że Linux jest nam potrzebny do tego, żeby mieć internet. Ale możemy go też użyć do innych zacnych celów, choćby do tego, żeby się uwolnić od cyfrowej niewoli naszych wspaniałych, licencjonujących wszystko przyjaciół z wielkich korporacji, których z imienia i nazwiska wymieniać nie będziemy. Uwolnić od śledzenia na przykład. Do tego się może nam przydać. Ale przyda się jeszcze do miliona innych rzeczy, na przykład do druku 3D. Patryk, z którym rozmawiałeś wcześniej, zbudował jeden ze swoich drukarek i sterowanie do niej zrobił przy pomocy Linuxa. To się Clipper nazywa. Może kiedyś ci opowiem. Zastosowania właściwie można byłoby mnożyć. Nawet sam wielki i miękki, tak jak mówią na tego, którego imienia nie należy wymawiać, w swojej infrastrukturze do produkcji kodu swojego systemu operacyjnego używa Linuxa. Także odpowiadając sobie na krótko na pytanie, do czego nam Linux, no, żeby być pro, po prostu. I korzystać z komputerów bez tych wszystkich narzutów niepotrzebnych do życia.
1: A pytam o to nie bez przyczyny, bo często jest tak, że traktujemy tego Linuxa jako alternatywę do czegoś, co dobrze znamy. Rozmawialiśmy o tym też przed chwilą, przed włączeniem mikrofonu, że często jest tak, że boimy się zmian, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co najpowszechniejsze, bo to dostaliśmy, bo z tym się zetknęliśmy i tak już tkwimy w tym od X lat. No i ta zmiana pozornie może wydawać się trudna.
11: Tak naprawdę nie jest. Trudna była 20 lat temu, kiedy Linuxa trzeba było skompilować od podstaw, trzeba było rozumieć, jak jest zbudowany, żeby go używać. W tej chwili sam proces zainstalowania Linuxa, który wygląda jak Windows, trwa może pół godziny. Jest w stanie go przeprowadzić wystarczająco zdeterminowany laik, który potrafi przeczytać popularno-naukowy tekst. O długości dwóch stron. Nie? Jest różnica.
1: Nie brzmi groźnie.
11: Zupełnie nie. Będziemy robić tą zabawę z ludźmi, którzy nigdy w życiu nie instalowali Linuxa i zrobimy to w pół godziny i dowiedziemy tym samym, że się nie mylę.
1: No to będzie można przetestować i domyślam się, że na tym jednym spotkaniu się nie skończy, bo temat długi i szeroki. Jak więc ta lista wątków, tematów wygląda, które zaplanowałeś?
11: Na razie mamy pomysł na 4 takie zajęcia, ale myślę, że to będzie rosło w trakcie. Mam uczniów, którzy są zainteresowani na przykład Bitcoinem bardzo. Coś bym zrobił na ten temat, jak go kopać na tym Linuxie. Natomiast nie wyprzedzając. Najpierw trzeba powiedzieć, czym on jest. Zainstalować, pokazać, jak używać. Myślę, że na to nam zajdą ze 2 zajęcia. Jedne zrobimy na pewno z użycia Linuxa do grania. Stricte. Czyli jak uruchamiać gry, które teoretycznie na Linuxie nie powinny chodzić, jak tweakować Linuxa, żeby dawał odpowiednią wydajność nawet na starszym sprzęcie i umożliwił granie na przykład w nowsze tytuły na czymś, co z Windowsem niekoniecznie by sobie poradziło. I czwarte zajęcia chcielibyśmy poświęcić, może nawet na spółkę z Patrykiem, na temat tego, co można zrobić z Linuxem, ale niekoniecznie w swoim osobistym komputerze. Na przykład zainstalować go do sterowania drukarką, na przykład pokazać ludziom, że na router można się zalogować, on wcale tak bardzo nie gryzie i coś tam sobie pokonfigurować w nim. Jakby otworzyć furtkę do szerszych zastosowań. No jeżeli temat ugryzie, to pojawią się następne. No choćby właśnie albo Bitcoin, albo modele językowe.
1: Jest w czym wybierać. Myślę, że lista może być długa. Pytanie, dla kogo są to zajęcia? Czy to są dla tych, którzy już jakoś ten temat ugryźli z informatyką, systemami, są obeznani, a po prostu szukają alternatyw, szukają dodatkowych źródeł informacji, czy dla tych, którzy po prostu na zielono?
11: Ci, którzy to już ugryźli, to albo są na wyższych studiach, albo już pracują w biznesie i mają dostęp do wiedzy, jak gdyby wynikający z tego, w jakiej organizacji są umieszczeni. Natomiast też są trochę dalej na etapie swojego rozwoju psychoduchowego, jak gdyby są mniej otwarci na przyswajanie nowych rzeczy. Rzeczywistość jak gdyby daje im już troszeczkę skostniały schemat. Natomiast żeby tak naprawdę dobrze pobawić się Linuxem, trzeba być trochę dzieckiem. Więc celujemy te zajęcia raczej w młodzież, która może niekoniecznie dużo wie na ten temat, na pewno dużo słyszała, natomiast nie będzie bała się eksperymentować i to zepsuć parę razy.
1: No i też okazja do tego, żeby zakamar poznać, a miejsce miejsce. Wyjątkowy ze względu na to, że z technologią w różnych odsłonach, odcieniach można się tutaj spotkać, szczególnie taką, która nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki w naszych domach na przykład.
11: To prawda. No, druk 3D tutaj dobrze się rozwija, chociaż na Kansie mają ponoć też koło jakieś, które dobrze działa. Ale oprócz tej technologii, to w Zakamarze można znaleźć dużo innych fajnych rzeczy. Dużo literatury, całą masę gier i to się wszystko jakoś tym razem przenika. Gra, technologia, ludzie, którzy tam przychodzą i nie wiem, jakiś taki genius loci, który się tutaj dzieje, inny niż w szkole zupełnie.
1: Na te zajęcia zapraszał Michał Wiatroszak, zapraszając Was do poznania tej przestrzeni w Książnicy Karkonoskiej. Zakamar czeka na jeleniogórską młodzież. Na pewno do tego miejsca będziemy wracać, a teraz czas na spotkanie z naturą w Radiu Złote Przeboje. Zmieniamy temat.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Ogród Siruwia to przestrzeń, którą warto odwiedzić, którą warto poznać. Jedno z tych miejsc, dzięki którym przesieka stała się popularniejsza w ostatnich latach, szczególnie z perspektywy miłośników Orientu. Ogród japoński, najwyżej położony w Polsce, to oprócz formacji skalnych i roślinnych, miejsce, w którym przygotowano całe mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi. Za nami Dzień Dziecka, za nami także długi majowy weekend, ale na horyzoncie wakacje i sezon letni, więc to miejsce, które cały czas się zmienia, i o tych nowościach opowiedział mi Jakub Kurowski.
12: W Japonii ogrody to jest historia. W Japonii mamy dwa rodzaje ogrodów. Ogrody zabytkowe, przyświątynne, takie, które mają setki lat. Stamtąd absolutnie nic nie można pozyskać. Ale są też ogrody przydomowe. Ogrody, które się tworzą, które szybko mogą szybko zostać przeniesione, ogrody, które znikają i ogrody, które często bywają pewną formą kapitału, bo ogród w Japonii, taki przydomowy, może powstać w ciągu kilku dni i w ciągu kilku dni może zostać przeniesiony gdzie indziej. Tam wygląda to inaczej. Tam jest to ogromny biznes. Tam jakość ogrodu i co ciekawe jego wiek zależy od pojemności naszego portfela. Wszystko, tam można mieć wszystko. Przyjeżdża firma bardzo wyspecjalizowana i układa nam ogród w ciągu jednego dnia. Ogród, który pokazuje, że ma 300-400 lat. Do jego budowy są wykorzystane kamienie obrośnięte porostami, mchami, latarnie japońskie, na których widać upływ czasu, które naprawdę są wiekowe. To wszystko jest tam możliwe.
1: Czyli co, pozostaje liczyć także w wypadku przesieki na zasobność portfela, jeśli chodzi o leciwość eksponatów?
12: Proszę Państwa, jakość, powiem tak, jakość naszych eksponatów zależy od tego, czy będziecie nas Państwo odwiedzać.
1: No to jest najlepsza rekomendacja i zaproszenie. Powodów, dla których warto znaleźć chwilę, by do przesieki zajrzeć i odwiedzić projekt Mała Japonia, jest już co najmniej kilka. Być może ta nadchodząca wiosna będzie takim większym motorem dla tych, którzy za zimą nie przepadają i jednak czekają na ten moment, w którym tych barw, kwiatów, kolorów i wszystkiego dookoła nas będzie więcej. No i to też jest czas, który pewnie jest nieco bardziej atrakcyjny dla najmłodszych. Mam wrażenie, że niezmiennie od lat grono dzieciaków jest dla Was taką podstawową, jedną z podstawowych grup gości.
12: Oczywiście, że tak. Dzieci, rodziny z dziećmi, bardzo je wszystkie kochamy. Dzieci u nas dobrze się bawią. Mają ogromny park zabaw, 13 zjeżdżalni, przejścia linowe na wysokości 8 metrów. Cały nasz park zabaw, nazywamy go Wioską Małych Ninja, jest nie tylko dla dzieci. To jest miejsce, gdzie mogą bawić się dzieci ze swoimi rodzicami. Na każdy z tych elementów wszędzie mogą wchodzić też dorośli. I to jest takie fajne, bo my w dzisiejszych czasach niewiele mamy miejsc i tak naprawdę niewiele mamy kontaktu z własnymi dziećmi. A tu możemy im pomóc, możemy pomóc sobie sami i poszaleć troszeczkę. To jest raz. Dwa, warsztaty. Warsztaty u nas już od kilku lat odbywają się w ogrodzie. W warsztatach biorą udział dorośli i dzieci koniecznie, najczęściej razem. W tym roku dojdą oczywiście nowe rzeczy. Każdy będzie mógł wybić swoją monetę. I dzieci także. To będzie moneta z ninją. Moneta, która pokaże hart ducha, odwagę i siłę, nie tylko mięśni, ale też charakteru.
1: To zapraszamy najmłodszych. Pewnie o tych atrakcjach przy okazji Dnia Dziecka też będziemy przypominać, być może przy okazji majówki, ale ja jeszcze o jedną grupę turystów chciałem zapytać, bo różne rodzaje i różne odsłony turystyki są. Jedną z tych cieszących się popularnością w ostatnich latach dość mocno jest turystyka kulinarna. Jak to wygląda u was? Czy to jest, albo czy jest coś, co może być takim magnesem dla tych, którzy te Japonię w odsłonie kulinarnej, smakowej chcieliby poznać?
12: Od wielu lat jesteśmy jednym z największych importerów produktów japońskich do Polski. Chodzi tu o słodycze, alkohole i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko to u nas można dostać. W zeszłym roku mieliśmy tylko kłopot, bo inaczej, wszystko, co u nas jest dostępne, a jest tego naprawdę bardzo dużo, jest prawdziwe japońskie. W zeszłym roku wystartowaliśmy z lodami. Lody tworzymy sami, są to lody rzemieślnicze, oczywiście oparte o produkty japońskie. Mamy lody z maczą. Maczą, którą sami ściągamy z Japonii. Mamy lody z innej palety japońskiej. Lody z mochi, które, no, tego trzeba popróbować. Nie są to smaki oczywiste, ale są naprawdę czysto japońskie.
1: To będziemy mogli eksperymentować. Dla tych, którzy mają wątpliwości, biorąc pod uwagę pogodę, no to jeszcze kilka dni trzeba będzie na wiosnę poczekać, jak będzie cieplej i z tymi lodami będzie można się zaprzyjaźnić. O kilku wydarzeniach na horyzoncie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest taki moment, jeśli planujemy wolne chwile, że warto to sobie zakotwiczyć w myślach, jeśli chodzi o daty. Jeśli więc planujemy albo rozważamy taką wycieczkę, no to kiedy warto jeszcze będzie w najbliższym czasie zajrzeć?
12: 7 lipca Tanabata, wielkie święto. Święto chryzantem kwitnących. Wielkie bitwy epok. Też w tym roku u nas znowu będą kolejne otwarcie, na pewno z dużymi zmianami. To trzeba zobaczyć. Jest to rekonstrukcja zazwyczaj historyczna, zazwyczaj wielkiej bitwy, która wpłynęła na losy Japonii. Pokazana z jednej strony z uśmiechem, z drugiej strony z dbałością o szczegóły.
1: A na te wszystkie atrakcje do ogrodu japońskiego Siruvia zapraszał Jakub Kurowski. Tym zaproszeniem ja z wami także się żegnam. To był ostatni temat, ostatnia propozycja w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dobrej nocy.
6: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM.
13: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.